Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Mieszany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Porozmawiamy sobie o pieniądzach, bo dolnośląskie firmy mogą skorzystać teraz z inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. Czym ona jest i na co można ją wydać, o tym będzie u nas.
6: Mówimy o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców.
5: Zanim więcej o dolnośląskich inwestycyjnych pożyczkach obronnościowych, to najpierw zajmiemy się aplikacją mObywatel, a raczej nowościami, które się w niej pojawiają i które, jak przekonują dolnośląscy urzędnicy, sprawiają, że naprawdę warto mieć mObywatela na swoim telefonie. Czy rzeczywiście tak jest?
7: Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Tutaj chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
5: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularny.
7: Będzie popularny, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli Obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji. Mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię. To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi i co ważne 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo jest w wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu niecodziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
5: Tyle o mObywatelu, a teraz, tak jak zapowiadałam wcześniej, temat finansowy, a konkretnie dolnośląskie inwestycyjne pożyczki obronnościowe.
8: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
9: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają, w związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo zbiorowo-produkcyjnych związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
5: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Hejka, z tej strony Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam Wam relacje z warsztatów o japońskiej sztuce układania kwiatów. Te zajęcia, jeśli nie pamiętacie, to odbywają się w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej, no a w związku z faktem, że są one darmowe tylko do czerwca, no to dziś jeszcze raz przypomnimy sobie o jeszcze innych kwiatowych szkoleniach właśnie w BCU. Z nami pan kwiaciarz Filip Marek, czyli dyrektor tego miejsca.
11: Był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
12: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchoworze Małym na Szkockiej.
11: Już ustaliliśmy.
12: Tak. I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć im miejsce. Ja zawsze powtarzam, że kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No, nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później, no, nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam wiennie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
11: W jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
12: Znaczy, w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
11: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
12: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową dotychczasową karierę, prawda? Mhm. I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
11: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
12: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne. Ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
11: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
12: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystko, takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące

0: te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać, jak to wszystko wygląda i naprawdę, no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać. Jeszcze nawiążę do Wrocław, był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatu. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. W przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
1: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
0: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
1: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
0: Na przykład.
1: Też jest ta dyskusja.
0: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
1: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
0: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy, myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się, prawda, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś

0: nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu, no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jakim mogłaby być kwiaciarnia.
1: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
0: nie,
1: po prostu.
0: Nie, absolutnie. Oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić, trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ona, ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, jaki... No bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
1: Opłaca się więc szkolić, korzystając na przykład z zajęć w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Opłaca się, bo chyba z dyrektorem tego miejsca, Filipem Markiem, nie przypomnieliśmy jeszcze raz, że te warsztaty są darmowe tylko w maju i czerwcu tego roku. Tak więc, jeśli temat Was ciekawi, no to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego BCU o florystyce.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
3: Widzimy się, ruch we Wrocławiu powoli gęstnieje, ale większość głównych arterii wciąż gwarantuje płynny przejazd. Legnicka, Karkonoska i Mosty Chrobrego na razie bez żadnych zatorów. Przypominam o nowym liftingu w centrum. Od dziś ekipy remontowe biorą się za Piotra Skargi.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
2: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
3: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
2: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
3: Tak, przed nami już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli m.in. spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
2: Znane nazwiska dla miłośników.
3: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
2: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
3: Tak, rzeczywiście. Nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni, w tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
2: Jak można być nominowanym podwójnie?
3: Za 2 powieści, po prostu. Tak.
2: A w tym roku, no właśnie, nagroda jest takim, wręczenie jej, ogłoszenie zwycięzcy jest takim ważnym punktem festiwalu. Ta 7 nominowanych to kto?
3: Wręczenie Nagrody Wielkiego Kalibru, czyli nagrody dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej ubiegłego roku, to jest zawsze punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Wiadomo, najważniejsze wydarzenie tego festiwalowego tygodnia. Nominowana 7 to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jesz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi 2 debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
2: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
3: Nominowaną 7 wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Milanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę 7, wcześniej tę długą listę spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają czym wybierać.
2: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
3: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
2: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
3: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
2: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
3: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek rozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
2: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
3: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazujące, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach, będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady. Wykładowcy pokażą różne odsłony nauki i to, jak wpływa ona na kryminał. Na festiwalu zagoszczą m.in. grafolożka, medyk sądowy, ale też chirurg, którzy opowiedzą... Grafolożka, wiadomo, o roli pisma w kryminałach. Medyk sądowy zdradzi nieco kulisy swojej pracy. Z kolei chirurg opowie nam o śmierci i tabu z tym związanym.
2: No i jeszcze jest spektakl.
3: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W trzy festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo, to oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
2: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
3: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej, na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
2: Czyli o Ruskiej i na Ruskiej w przypadku tego spektaklu.
3: Dokładnie tak, można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
2: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
3: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
2: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
4: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
2: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też ścisłe centrum.
4: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i po tym już się bawimy przez całe lato.
2: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
4: Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
2: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
4: Ja myślę, że tak. Po pierwsze zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie trzy rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne zwykle, na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą nie tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień, w mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz. Jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
1: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
5: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
2: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
5: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
2: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
5: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turniejach.
2: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
1: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
5: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no, osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
1: A przy okazji też zróżnicowanie tych
5: wiekowe,
1: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami. I jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
2: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
5: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrzewkę ułożyć, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
2: To jeszcze tylko podpowiem harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Jajka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
7: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
8: A, czyli porównanie tych piosenek, tak?
7: Mm-hmm.
8: Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak, no bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
7: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
8: Tak, tak.
7: Na którym jesteśmy oczywiście.
8: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
7: Okej, okay, to też.
8: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
6: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
8: Wiesz, to tyle, co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
6: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
8: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co
6: dokładnie
8: też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
6: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
8: Dokładnie.
6: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
8: Będzie jego wystąpienie, czyli
6: no
8: się zgadza.
6: Zgadza się.
8: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć, lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
6: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
8: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką...
7: Tak, to szczególnie myślę, że...
8: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Mhm. Więc...
7: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
8: Właśnie też mi się wydaje, że
7: mam,
8: jakieś...
7: Świta mi coś w głowie.
8: Połączenie światów.
7: Tak, ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
8: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy
7: tak,
8: się trochę
7: tak,
8: nauczyć.
7: Bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeżeli mogę tak,
8: jeśli
7: tak,
8: się uda, tak.
7: Nie, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
8: Tak, tak, tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę, tak powiem, spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego, ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
7: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
8: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
7: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
8: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
7: Nie, bo, to totalnie wiesz, nie jest
8: tak,
7: złe.
8: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
7: Dokładnie.
8: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
7: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
8: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
7: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
8: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
7: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda, no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
8: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że...
7: No tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak... Nie przekłada się jedno na drugie.
8: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś. A tutaj można coś palnąć, albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie. Po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie? Że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
6: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: wciąż zmagamy się o poranku we Wrocławiu z dość sennym i pochmurnym klimatem. Temperatura, no delikatnie chciałabym powiedzieć, że drgnęła, ale nie, wciąż trzyma się na poziomie 9 stopni. Wiatr wieje nieco mocniej, więc ta odczuwalna spada. Z gęstych chmur, które opanowały Wrocław, potrafi delikatnie pokropić deszczem.
1: Nad Morzem Kaspijskim.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: No to co, jak już jest poniedziałek, to się bierzemy za niego, nie? Żeby było naprawdę dobrze od samego rana. Znamy na to sposób. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, siema. Fajnie, że jesteście. Jest też już siódma.

Sam Felt i Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano. Wiadomo, poniedziałek to jest taki dzień, kiedy najmniej się nam zwykle chce. No to pytanko do was. Macie jakąś fajną wymówkę, żeby dziś się wymigać od czegoś, co trzeba zrobić? Może od pracy, może od jakiegoś spotkania albo zrobienia czegoś, co musicie, ale wiecie, nie za bardzo wam się chce. Ja jestem trochę słaby w wymyślaniu wymówek. Rzeczy typu tam, że głowa boli albo coś tam wypadło, to wiecie, takie wyżyny. Kiedyś miałem autentyczną sytuację, że ktoś zamknął drzwi pokoju z zewnątrz. Okazało się, że zamek był taki, że od środka, nie mając kluczy, nie mogłem go otworzyć. Jak do kogoś zadzwoniłem i próbowałem się tak wytłumaczyć, to ktoś nie chciał uwierzyć, że to się zdarzyło, tylko myślał, że ja mu coś wciskam. A teraz dzisiaj pytam was, jakie wy macie naprawdę fajne, ciekawe, oryginalne wymówki na dzisiaj? Co wymyślacie, jak się wam czegoś nie chce zrobić? Co? Czekamy na głosówki na meloradio.pl, a za najoryginalniejsze wyślemy wam super fajny merch Meloradia. Czekamy, nagrywajcie głosówki, można teraz wejść ze swojego telefonu na meloradio.pl. Bardzo prosto jest taką głosówkę wysłać. Wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę.

0: Armin van Buuren, Sophie Ellis Baxter. Mamy poniedziałek, ale na szczęście mamy też takie numery. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, jakie macie oryginalne, fajne, takie wiecie, wasze wymówki, żeby po prostu dzisiaj czegoś nie robić i trochę odpuścić sobie w ten poniedziałek. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Można nagrywać ze swojego telefonu, wbijajcie koniecznie i czeka fajny merch na was. No a teraz o czymś, od czego trudno się wymigać i znaleźć dobrą wymówkę. Jak maj, to wiadomo, że komunie, a jak komunia, to wiadomo, że koperta albo prezent. Słuchajcie, no, rower, wujek, co ty? Zrobili specjalne badanie, w którym okazało się, co się teraz daje na komunie. No posłuchajcie teraz, no, żeby obciachu nie było. Słuchaj i notuj, Marcin. Aha. Czasy zegarka czy łańcuszków, to stare są już dawno za nami. Zdecydowanie mniej osób wręcza też gotówkę, jak się okazuje. To niecałe 10% badanych tylko. Jeszcze większy jest odwrót od tradycyjnych prezentów, takich jak biżuteria, książki czy ubrania. Tego to prawie nikt już dzisiaj nie wręcza, więc żebyś się nie wygłupił. Dominuje natomiast elektronika. I teraz słuchaj, licz, łap się za kieszeń. Najpopularniejszym prezentem na komunie jest laptop. Wybiera go prawie co druga osoba. Na następnym miejscu wiadomo, smartfony, później z kolei tablety, a dalej smartwatche i konsole. No, no i co? Jak się czujesz z tą wiedzą? Jest dobrze?
1: Jest dobrze. Kiedyś były też kłady po drodze, już ich chyba nie ma, co?
0: Weź nie podpowiadaj. No, to już wiecie, że tanio nie będzie.

0: Sonny Vadera i My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak słyszę te rytmy, to od razu kojarzy mi się gorąca, fajna impreza w samym środku lata, czyli Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będziemy was tam oczywiście wysyłać. Takie zaproszenia czekają na was w Melo Radio. Czekamy, żebyście byli blisko Melo, bo dzięki temu takie właśnie wlotki na Sunrise Festival w Kołobrzegu mogą być wasze i możecie być tam z największymi gwiazdami. Dziś kolejne bilety, bądźcie z nami. A już za chwilę uwaga o tym, jak można skorzystać z totalnie darmowych obiadków.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów.

0: stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
21: Bittersweet. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka.
22: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Jack Sobiewie i Connor Maynard i She's So High. To teraz o pomyśle wysokich lotów. Pewien Chińczyk znalazł sposób na darmowe obiadki. Sposób działał przez prawie rok. Facet kupił bilet pierwszej klasy, ale nigdy nie wsiadł do swojego samolotu. Po prostu każdego dnia przychodził do bufetu VIP, jadł obiad i przekładał swój lot na kolejny dzień. Zrobił tak ponad 300 razy. Gdy linie lotnicze się zorientowały, okazało się, że nie złamał żadnego regulaminu. Zwrócili mu po prostu pieniądze za bilet i odmówili zrobienia kolejnej rezerwacji. Pamiętajcie, jak coś brzmi głupio, ale działa, znaczy, że nie jest głupie. BB Rexha i Faithless Melo, New Religion, za 18.08.

0: Oscar Matka i Sweet Nothings. Od rana podkręcamy tempo i od rana mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w ten poniedziałek. Fajnie jest, słuchajcie, oby rzeczy wam się działy dzisiaj tak na zawołanie, na przykład u nas na zawołanie się Marcin pojawia i maniosy.
1: No i jestem i przynoszę dużo piłki nożnej i nawet zabiorę was na grilla.
2: A już o 8 zagramy.
0: Ale soj, Sasza i Destiny w Melo. Dobra muza, piłka nożna i grill. No przyznajcie sami, gdzie to dostaniecie, jak nie u nas w poniedziałek z samego rana? Za 8:08.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
23: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
24: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
0: jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.

0: Deszcz we Wrocławiu chyba nam odpuścił. Termometry przebijają magiczną dychę i pokazują nam dokładnie 10,5 stopnie. Wiatr niestety leciutko przyspiesza. Na szczęście ciśnienie trzyma się na umiarkowanym poziomie, a mgły już opuściły Wrocław. W ciągu dnia, jak prognozują synoptycy, mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski w ostatnim meczu w barwach Barcelony gola nie strzelił, ale kibice zgotowali mu owację na stojąco.
3: Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barca to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest wyjątkowy. Od pierwszego dnia poczułem, że to mój dom. Dziękuję. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia.
2: A Barcelona wygrała wczoraj z Betisem 3-1. Pozostajemy przy piłce. Śląsk-Wrocław po roku gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali tym, że pokonali wczoraj na wyjeździe Polonii Bytom 3-1. 21% badanych chciałoby zaprosić na grilla Karola Nawrockiego, a 16% Donalda Tuska. Tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu.
1: O, to coś czuję, żeby się działo i byłby ogień na takim grillu. Już ósma, a u nas też będzie się działo. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już niedługo, a my ruszamy z kolejną godziną pełną mocy, energii i takiej muzy. Baldek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

Topic w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was. Już teraz dzwońcie, bo za chwilę zabawa, w której do zgarnięcia będą dla was fajne skiety i melotorba. Czekamy teraz na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie, bo bez was nie zaczniemy. Jak zawsze dwie osoby mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko i zgarnąć merch od Melo, który mamy dla was przygotowany. Dobrze tak zacząć poniedziałek i nowy tydzień przy okazji, więc próbujcie właśnie teraz, a ja trzymam kciuki, żeby dzisiaj się udało. Jak jeszcze nigdy do tej pory nie mieliście takiej okazji, to niech to będzie wasz poniedziałek. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Meloradio.
1: 17 minut po godzinie 8. No to zaczynamy razem z nami Ania. Cześć Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Troszkę głośniej Ania. Ania, dzisiaj od samego rana jakieś porządki, a później to idzie odebrać paczki. Ania, ja mam dobrą wiadomość dla ciebie.
2: Tak.
1: No, być może czekasz na Grześka. Cześć Grzesiek.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Grzegorz. Bo Grzegorz
3: cześć,
1: jest,
3: Aniu.
1: No, Grzegorz jest kurierem, może ma twoją paczkę, to wiesz, bądź dla niego miła, nie? W razie czego.
2: Dobrze, będę
1: wyrozumiała. Okay. Słuchaj, jakby się, Aniu, jakby się 5 minut spóźniał, to nie bądź zła, bo Grzesiek ma ważne sprawy w radio do załatwienia dzisiaj z rana, wiesz?
2: Okay.
1: Dobra, słuchajcie, lecimy. Mamy 2 pytania, jak wy będziecie mieli 2 dobre odpowiedzi, to zgarniacie skiety. Za jedną jest Melo Torba i najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Tak.
1: Zaczynajmy. Gotowi na wszystko. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Kto nie ma swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame? Adam Sandler czy Brad Pitt? Kto nie ma?
2: Ania.
1: Ania była pierwsza, słuchamy.
2: Adam Sandler.
1: Adam Sandler nie ma? A wcale, że ma. Bo Brad Pitt nie ma. No, wyobraź sobie. O, ale spokojnie. No, Grzegorz, ty się nie śmiej tam,
4: no
1: dobra?
4: No właśnie, zaśmiał się. No nie.
1: Co to było? Wypsało ci się trochę, no? Dobra, bawimy się dobrze od samego rana. Uwaga, lecimy dalej. Ile pierwiastków, to pytanie drugie. Ile pierwiastków ma układ okresowy? 118 czy 150?
3: Grzegorz
1: tym razem.
3: 118.
1: A skąd ty to wiedziałeś tak dobrze? Słuchaj, Grzesiek, powiem ci, że Daria zrobiła wielkie oczy, wiesz, i on
4: ja
1: to tutaj na naukowe tematy można podebrać. 118, dobrze, punkt dla Grześka. Grzesiek, dla ciebie melotorbę mamy za jedną prawidłową odpowiedź. Ania, nie przejmuj się, dobrze jest, paczkę będziesz miała niedługo. Grzesiek dojedzie, dojedziesz Grzesiek, obiecaj. Dobra, a my jeszcze pakujemy, żeby wiesz, na złość Grześkowi roboty dorobić jeszcze, to
4: let's
1: dołożymy
4: go.
1: Mu jeszcze merch dla ciebie, też ci przywiezie. Cześć, pa, dzięki.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
1: A my tak sprawdzamy was codziennie rano. Zawsze po 8:00. Więc jutro też będzie taka szansa. Jak dzisiaj się nie udało dodzwonić do Melo, to przyczajcie się odpowiednio jutro. Zaraz po 8:00, a my będziemy czekać właśnie na was. Telefon ten sam, niezmienny, pora również. Zawsze po 8:00. Teraz 20 po i Kongs w Melo.

0: Everybody, hello.
1: Melo Radio, no i obyśmy tak sobie popłynęli przez cały ten tydzień, tak jak fajnie można było się pobujać przy tym numerze. Więcej takich mamy dla was. Tim Berg już za chwilę w Melo Radio, bo tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Prawie w 8:30 na zegarach.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Jak chcecie na długo zapamiętać te wakacje, to musicie być na najlepszej imprezie tego lata nad polskim morzem. Sunrise Festival już w samym środku tego lata. Jak jeszcze nie macie biletów, to nie musicie się martwić. Zamiast tego codziennie powinniście słuchać Meloradia. Dziś może być wasz ulubiony poniedziałek, bo mamy dla was zapro na tą mega imprezę, gdzie będziecie bawić się przy setach największych gwiazd. Będą Sony Fodera, Afrojack, Cosmic, Gate i Rehab i zagra też Rainer Zonneveld. U nas to nawet już dla was zagra Loco Loco w Melo. Tak podkręcamy tempo. Już za 16 minut 9.

0: Calvin Harris, Jersey, Satisfy, najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was, to propozycja do 30 Meloradia. Możecie głosować, oczywiście, że na naszej stronie, na meloradio.pl. Jest Marcin, oczywiście, że będą newsy za chwilę.
1: No i oczywiście opowiem wam o srebrnym medalu dla polskich siatkarzy, który zdobyli wczoraj.
0: O tym już za chwilę, a teraz za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, zaczniemy kolejną godzinę z Melo. Bądźcie z nami. Prognozy pogody dla was też mamy.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
12: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutyr Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutyr Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
22: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
23: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
22: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
24: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
25: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
26: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
27: Jak tak, to Allegro.
28: Po reklamie. Trafik.
29: Poranny szczyt we Wrocławiu powoli przechodzi do historii. Ruch w mieście zaczyna się stabilizować. Zatory powoli się kurczą. Pamiętajcie, że od dziś oczy drogowców zwrócone są na Piotra Skargi w centrum. Za dnia przejedziecie tamtędy bez przeszkód, ale wieczorem już nie będzie tak dobrze.
30: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
29: Chociaż słońce wciąż szczelnie ukrywa się za warstwą chmur we Wrocławiu, pogoda się uspokoiła, przynajmniej jeżeli chodzi o ten poranny deszcz i mgły. Na termometrach mamy 10,5 stopnia wciąż, a w najcieplejszym momencie dnia dopijemy do 16 stopni. Niestety wiatr przybiera na sile, ale ciśnienie przynajmniej trzyma stabilny poziom.
30: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
0: To już prawie 9:00, czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Prezydent USA wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. Donald Trump powiedział, że w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent rozważa wznowienie ataków. Rośnie rola kobiet wśród inżynierów branży budowlanej. Panie stanowią już 14% kadry pełniącej samodzielne funkcje. Wciąż jednak luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi aż 26%. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum obroniła w Turynie Perugia. Tym razem 3-0, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
31: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa, grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem. Więc mamy na pewno co świętować.
1: Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
0: Ja uważam, że warto doceniać Was za to, że po raz kolejny mierzycie się tak świetnie z kolejnym poniedziałkiem i jesteście jeszcze lepsi niż ostatnio. No i tak będzie, bo my z naszej strony podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Zaskoczył was czymś dzisiaj ten poniedziałek? A może właśnie tym, że niczym was nie zaskoczył? To jest dopiero zaskoczenie, nie? No, aby tak dalej było. Gdybyście jednak na przykład dzisiaj rano mieli taki trochę kłopot, bo zastanawialibyście się zbyt długo, co na siebie założyć, to jest taki fajny trend i sposób, jak jutro nie mieć tego problemu. Za chwilę więcej o tym w Melo.

0: Jack Jones, You Don't Know Me. W Melo Radio tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. Fajnie, ten tydzień nam się zaczyna. 20 minut po godzinie 9. Już mamy trochę rzeczy, macie już z głowy. Pewnie też to, jaki tam outfitik dzisiaj sobie wybraliście. Tymczasem kolejny viral, który podbija TikToki, się pojawił. W socialach zrobiło się głośno o nowym sposobie na znalezienie inspiracji modowych, które będą wyglądały znakomicie przy konkretnym wzroście. Jak to działa? Wystarczy w wyszukiwarce na TikToku lub Pinterestie wpisać swój wzrost, no i zastosować jedną z proponowanych stylizacji. Pewien influencer sprawdził ten trend, odtworzył kreację wybraną przez aplikację i całkiem podobno mega pozytywnie się zaskoczył. Komentarze też były bardzo pozytywne, więc jest to znak, że trzeba przetestować. Jakbyś, Daria, była miła dla mnie, to może i bym się tak skusił. Jutro kolejna próba.
1: Okej, no to ty to musisz przetestować. Ja nie muszę, bo mój outfit zawsze wygląda świetnie. No ale tobie się coś tam, wiesz, może przydać. Aha.
0: Najważniejsze to z samego rana, w poniedziałek, na początek tygodnia, umieć sobie posłodzić.

0: Skoro tydzień się zaczął, to my mamy coś dla was, żeby polepszyć nastroje. Już w piątek szybką kasę zgarnął Mikołaj. No i jak tam, jak weekend?
1: No, super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel.
0: No i tak to można wydawać, szybką kasę. A wy na co byście przepuścili te pieniądze? Bo dzisiaj, w poniedziałek, też one będą do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, 200 są do wzięcia. Napiszcie tylko, jaki macie pomysł, taki naprawdę oryginalny i odjechany. Na co wydacie szybką kasę?
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizacja...

0: olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
13: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
16: Po reklamie.

0: Take It Away. Four Strings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W poniedziałek rano, a w Turcji podczas oficjalnych zaręczyn to można spotkać się z dość ciekawą i śmieszną sytuacją. Przyszła panna młoda, słuchajcie, podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. Słuchaj uważnie, Daria. Jeżeli on wypije ją bez grymasu, uznaje się, że czeka ich razem dobry czas. Ja mam takie pytanie, słuchajcie, jak myślicie, czy tą metodą można sprawdzić, czy tydzień w pracy też się dobrze ułoży? Ktoś się odważy posolić kawę szefowi? Daria, ty masz najbliżej.
1: Dobra, nie ma problemu, testujemy. Lecisz.

0: James Hype Be Mine, czyli jedna z gwiazd imprezy, na której będziecie mogli bawić się naprawdę rewelacyjnie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, wcześniej Adi, siema.
1: Siemanko, nie jestem tak gorący jak Sunrise Festival, ale zadbam o to, żeby wyszło trochę słońca. Siemanko, fajnie was widzieć w nowym tygodniu. Wyspaliście się?
2: Tak, jak wszedłeś, to się cieplej zrobiło w tym studiu, wiesz?
1: To bardzo miłe.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ciao, see only you w Meloradio.
0: Za chwilę to ci się ciepło, stary, zrobi. Daria ci kawę przygotowała, tylko się nie krzyw.
1: Ja coś słyszałem, żeby coś majstrowaliście. Z czym jest ta kawa?
2: Dowiesz się.
1: No dobra, zrobimy unboxing kawy na antenie Meloradio. Let's go.
0: Z mocą jest.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Wkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Radia 97 i 8 FM.
1: Leżniutko na ulicach Wrocławia. Przez większość ulic powinniście przejechać teraz płynnie, ale nie szalejcie, trzymajcie się ograniczeń. Kolejnych utrudnień na Piotra Skargi oraz wieczornych zwężeń spodziewajcie się po godzinie 19. Szerokiej drogi przy tym poniedziałku.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
1: Szaro-błękitne niebo rozciąga się nad Wrocławiem. Na termometrach notujemy już 11 stopni, a w ciągu dnia mamy dobić do 15. Jak prognozują synoptycy, słońca trochę będzie, ale raczej późnym popołudniem. Najważniejsze, że z tych szaro-błękitnych chmur nie powinien dzisiaj padać deszcz. Ciśnienie mamy umiarkowane i wiatr również umiarkowany.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie. To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Ewelina Walczak. TBS Wrocław oficjalnie przejął grunty przy Opolskiej. To zielone światło dla nowego osiedla z ponad 150 tanimi mieszkaniami na wynajem i podziemnym schronem. Budowa ma wystartować na początku przyszłego roku. Bezpieczna przestrzeń to też cel miejskiej kampanii Hate Over. Między wrocławskimi podstawówkami będzie kursować specjalny autobus z psychologami. To mobilny punkt, w którym uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak radzić sobie z hejtem w sieci, mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z wrocławskiego magistratu.
2: Jeżeli większość dzieciaków przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć, nie, hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać.
1: W ramach kampanii miasto zorganizuje też dla rodziców i nauczycieli warsztaty o tym, jak walczyć z hejtem. A na koniec wielki powrót Śląska Wrocław do piłkarskiej ekstraklasy. Po roku przerwy dwukrotni mistrzowie Polski przypieczętowali awans. W niedzielnym meczu wyjazdowym pokonali Polonię Bytom 3-1.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Synoptycy wydali alerty dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Groźnie może być dziś od 14 do 21:00. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych od czerwca. Nie zredukują ich prawdopodobnie ci, którzy przekroczyli prędkość czy rozmawiali w aucie przez telefon, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
5: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców.
4: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, punkty nadal będą kasowane po prostu po roku. Kontakt z naturą zwiększa satysfakcję z życia, tak wynika z międzynarodowego badania na ponad 50 tysiącach osób. Kontakt z naturą pomaga też kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała.
3: Kiedy miałeś ostatnio kontakt z naturą, Marcin?
4: Wczoraj.
3: To super. Ja też. 10:00 na zegarach, siemanko. Kiedy inni gadają, my już gramy, a kiedy inni nie mają kontaktu z naturą, to są smutni, ale my za to mamy dużo natury i dobrego grania. Shouts only you.

Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Mamy nowy tydzień i ja sprawdzam pogodę, bo jestem bardzo zawiedziony tym, co widzę za oknami. Co to za zachmurzenia? Co to za jakieś deszcze? Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo będzie ciepło przynajmniej. W okolicach nawet 20 stopni zobaczymy. A jeśli chodzi o słońce, które już będzie z nami na trochę dłużej, to w środę. I od tamtej pory, tej przyszłej środy faktycznie będzie... Co ja mówię? Jakiej przyszłej? Tej środy będzie już przez bardzo długi czas pięknie i słonecznie, a pod koniec tygodnia nawet i 27 stopni. No, to tak mówię, żebyście zaczęli planować coś fajnego ze znajomymi.

0: Anyma, Georgie i Beautiful w Melo Radio, 27 minut po 10. Tak podkręcamy tempo i tym prawdziwym pięknem dzielimy się w najlepsze. I w tej godzinie jeszcze też będzie przepięknie. Fisher, Tones and Die i Favor będzie na 100%. Będzie też Filipek, będzie jaśniej. Generalnie będzie super.
1: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na

0: Filipek, Nelly, będzie jaśniej, to jest Melo. I mamy 19 minut do godziny 11 i tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy już siedzimy w pracy, niektórzy mają wolne, czego zazdrościmy i gratulujemy, ale skoro większość jest w tej pracy, to zabawmy się. Podajcie mi trzy słowa dotyczące waszej pracy, a ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmujecie. Dajcie znać w formie głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Za najbardziej niekonwencjonalne rozwiązania. Mam dla was coś z Melomerchu, także działajcie, czekam na was. No i co? Jedziemy z tematem.
1: Hey,

0: Fisher, Tones and I, Favor w Melo Radio. 10 minut do 11. Zgadujemy, czym się zajmujecie, podajecie mi trzy słowa, a my odgadujemy. Proszę bardzo, Paulina.
1: Ja się zajmuję tak: papier, laminacja, składanie.
0: No ja obstawiam, że mechanik, a ty?
2: Wiesz co, pielęgniarka.
0: O, no i nice.
3: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. A co w newsach?
2: A w newsach będzie wizyta wysłannika Donalda Trumpa na Grenlandii.
0: Okej, dobra, czekamy.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Wieczorami
7: idę w Melo.
8: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

0: słuchaj na 97,8 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
1: Wrocław wciąż przykryty jest dość szczelną kołdrą z chmur. Termometry pokazują prawie 13 stopni i dokładnie takie samo znośne ciepełko rejestrują nasze organizmy, bo wiatr leciutko sobie powiewa. Słońca na razie brak, ale spokojnie. Ten tydzień ma dla nas jeszcze niespodzianki. Od środy we Wrocławiu ma być naprawdę dużo, dużo słońca.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach. To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Ewelina Walczak. Zmiany w nocnych zakazach na Placu Solnym. Urzędnicy modyfikują zasady testowego zamykania wjazdów w nocy i weekendy. Nowe przepisy nie będą już dotyczyć kierowców z abonamentem w strefie A. Pilotaż mający ukrócić nocny hałas aut i motocykli potrwa do końca czerwca. Z centrum miasta prosto na Ślazową. Wrocławskie schronisko pilnie szuka weterynarza. Doświadczenie nie jest wymagane. Wystarczy dyplom, prawo jazdy i wielkie serce do czworonogów. Szczegóły rekrutacji znajdziecie na profilach społecznościowych placówki. Zostając przy zwierzętach, ale trochę inaczej. Jazda konna, woltyżerka i zajęcia w stajni. Wrocławski tor wyścigowy szykuje letnie półkolonie. Turnusy ruszają 29 czerwca i potrwają do końca wakacji, mówi rzecznik toru wyścigów konnych w Partynice Piotr Makarewicz.
2: Mamy zajęcia z psim behawiorystą, ze strażnikami, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi.
1: Zajęcie zaplanowano od poniedziałku do piątku między 8 a 16.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że nastolatek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Do stolicy Grenlandii przybył specjalny wysłannik Donalda Trumpa, weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Gdzie AI nie daje rady, tam przydaje się człowiek, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebni są tam wolontariusze do odczytywania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. Chodzi o niezwykle cenne manuskrypty.
3: To lekarzy trzeba zatrudnić, oni piszą niewyraźnie.
4: Dobra.
3: 11 na zegarach. 3 słowa waszej pracy. Ja zgaduję, co to jest. WhatsApp Meloradia. Piotrunia.
6: Samochód, osoba, droga.
3: No, ja obstawiam, że to może być tylko jedna sprawa. Mówimy o księcu. Meloradio. A już teraz Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Przy okazji wy też dajcie 3 słowa na WhatsAppie Meloradia. Ja spróbuję odgadnąć, czym się zajmujecie. Deep.

0: Gibbs, Dupka z For Money i Win, to jest Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, jest ze mną Daria Kulej, siema.
1: Siemano.
0: Słuchaj, poprosiłem słuchaczy o 3 słowa na temat ich pracy i my teraz zgadujemy, co to takiego.
1: Dobra.
0: Na razie nie zgadłem ani jednej propozycji, ale to nic. Kasia na WhatsAppie podesłała coś takiego.
2: Załadunek, dotykanie, było.
1: O, no mi się z tym kojarzy. Policjant? Policjantka?
0: Zły dotyk boli najbardziej. Rafał, a ty co dorzucasz?
3: Wymieniam, przyciągam, zapinam.
0: Moim zdaniem zawód mąż.
4: Hej,

0: Kygo Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Słuchajcie, cały czas czekamy na was i sprawdzamy, czym się zajmujecie. Podajecie trzy słowa, a my odgadujemy. Co mamy tutaj od Marcina?
1: Cześć, tu Marcin. Maszyna, siłownik, prąd. Zapraszam do zgadywania.
0: To jest bardzo trudne, ale mam wrażenie, że kardiochirurg.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.

0: i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
15: taniej masz. O reklamie.
16: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8

Bambi, Young Leosia i BFF w Melo Radio. 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Ten tydzień nowy warto by było zacząć od jakiegoś dobrego newsa i myślę sobie, że informacja o tym, że do zgarnięcia jest 200, a nawet 500 złotych, to jest bardzo dobra informacja. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I nie czekajcie, tylko zróbcie to najlepiej od razu, bo dzięki temu macie możliwość zgarnięcia tych pieniędzy. My później do was oddzwonimy, potem wy powiecie, na co to wydacie i w zasadzie to jest wszystko, także... Case jest bardzo prosty, nie ma co marnować czasu, tylko fajnie od razu zgarnąć siano.

0: Dub Dogs, Fizzo, Zarki, How Does It Feel w Meloradiu, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Co tam właśnie?
1: Rusza remont drogi do Morskiego Oka, a na jednym z lotnisk wstrzymano tankowanie samolotów, więc ani nie pojedziesz, ani nie polecisz.
0: Nie no, super w ogóle, dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Heaven I Run w Meloradiu. Gdzie latać, gdzie tankować, gdzie jechać? Przekonamy się za chwilę. Nie przekonamy się?
1: Nie wiem, się dowiecie.
0: Mądry człowiek.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: zawodowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
1: Samo południe na zegarach i temperatura powolutku pnie się w górę, docierając do 13 stopni. Nad głowami wciąż mamy gęste chmury, ale najważniejsze, że z tych chmur nie pada deszcz. Jutro czeka nas podobny scenariusz pogodowy, ale spokojnie, bo ciepełko nadciąga. Od środy termometry przebiją wreszcie magiczną barierę 20 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
2: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Ewelina Walczak. We wrocławskim Urzędzie Stanu Cywilnego pierwsza para jednopłciowa odebrała polską transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Ryszard i Tomasz są razem od pół wieku, a ślub wzięli rok temu w Wiedniu.
3: Nie każdy musi chcieć mieć ślub konkordatowy, natomiast prawa obywatelskie są ważne. Równość przed urzędami, przed sądami i to jest istota tego.
1: Wydawanie takich dokumentów umożliwia głośny wyrok TSUE. Zielone światło dostał też TBS na Księżu Małym. Spółka przejęła miejskie grunty, co pozwala na budowę ponad 150 mieszkań przy ulicy Głubczyckiej. Jesienią ruszą wyburzenia starych kamienic, a finał inwestycji zaplanowano na 2028 rok. Z kolei kluczowe decyzje podejmują już kandydaci na studia. Ruszyły dziś zapisy na Wrocławski Uniwersytet Medyczny. Do wyboru jest ponad 1900 miejsc na 16 kierunkach, w tym na nowej optometrii drugiego stopnia. Rejestracja w systemie potrwa do połowy lipca.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rusza remont drogi do Morskiego Oka. To najpopularniejszy szlak turystyczny w polskich górach. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść na piechotę. To się jednak zmieni od 25 maja, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
5: Remont ma się zakończyć 19 czerwca. Na lotnisku Lajes na Azorach wstrzymano tankowanie samolotów. To po dostarczeniu tam skażonego paliwa. Paraliż może potrwać kilka dni. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniałby samochód co 3-4 lata, przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Santander Consumer Multirent.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Madi. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Haven, I Run. Ja też muszę trochę pobiegać. To tak dla zdrowia.

0: Ale Farben, Body Talk w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i prosiłem was o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Wy podsyłacie to na WhatsAppie Meloradia. Mamy od Adriana coś. Siemanko.
1: Siemano. Podpowiedzi ode mnie to kij, pędzel, kapie. Pozdrawiam, Adrian.
0: Ja obstawiam, że chodzi o stolarza. A wy? Dajcie znać. 3 słowa opisujące waszą pracę. Obstawiam, że nie zgadnę, ale za najbardziej absurdalne coś z Melomerczu myślę, że może się znaleźć.

0: Krauza i Magnetic w Meloradiu. 26 minut po 12. Jeżeli lubicie tę nutę, to możecie jej pomóc. I to w bardzo prosty sposób, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zagłosujecie na nią w ramach 30 Meloradia. Bo ostatnio ten kawałek zajął miejsce 11, a z waszą pomocą może i pojawić się na samym szczycie. A ja mam dla was numer, który sobie przypomniłem. David Guetta, Sia i Titanium.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku.

0: Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz. Przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Ten remix brzmi trochę w stylu twórczości Roberta Milesa. Dua Lipa Illusion. A za ten remix odpowiada Rigard, którego doskonale znacie z anteny Meloradia. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Prosiłem o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Kinga na WhatsAppie coś podesłała. Siemka.
1: Moja praca jest związana z doświadczeniem, z negocjacjami i z kupnem, sprzedażą. Mogę też podpowiedzieć, że jest to praca taka bezpośrednia z ludźmi.
0: Trudne. Coś mi się wydaje, że takie trochę dyrektorskie stanowisko, ale nie wiem. Wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to dajcie znać. Czym może się zajmować Kinga? Wbijajcie na WhatsAppa. Hej!

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ze mną Ula Harciarek w studiu.
1: Cześć.
0: Siemanko, co tam masz dla nas?
1: Będą nowe ceny maksymalne paliw.
0: Tak jest.
1: Jakie będą jutro, to powiem za chwilę.
0: Jasne.
1: No i będzie o tym, że zima, no pada śnieg, naprawdę.
0: Nie, no.
1: No.
0: Weźcie sobie nawet jaj, nie róbcie, no.
1: Serio.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ilenie, Molly Golding i Don't Want Your Love w Melo. Na potrzeby sytuacji myślę, że powinna powstać piosenka o nazwie Don't Want Your Snow. A my to gramy punktualnie o 13 w Melo.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
8: Expert taniej masz. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Znowu lecicie?
17: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Castorama.
4: Teoria
19: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce? praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
22: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym. Dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
23: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
22: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
23: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
22: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
23: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
22: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
21: Ogłoszenie płatne.

0: Minuta do 13. Newsy Mel Radia, Ula Harciarek.
1: Jutro podwyżki cen na stacjach paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98, 6,97, a diesla 6,85. Wyższe ceny na stacjach paliw to wynik drożejącej ropy po sygnałach o uderzeniach w Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: Na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
1: Analitycy przygotowują się do blokady cieśniny Ormus i problemy z dostawami. Na koniec zima, która jeszcze nie sobie nie idzie. W Tatrach pada śnieg, opady są większe niż się spodziewano, i wzrosło zagrożenie lawinowe.
0: Mamy 13. Siemanko, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o nowym miniserialu o Berlinie. Mówię tutaj o postaci z serialu Dom z Papieru. Czy warto? Zaraz wam powiem.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i teraz sobie trochę pogadamy o serialach, a dokładniej o nowej produkcji. Ula Harciarek ze mną.
1: Jestem, cześć. No opowiadaj, bo ty oglądałeś.
0: Obejrzałem.
1: Ja jeszcze nie.
0: Słuchajcie.
1: Nie wiem, czy chcę, to przekonaj mnie.
0: Zacznie. Słuchajcie, obejrzałem Berlin i Dama z Gronostajem, to jest oczywiście spin-off Domu z Papieru. I
1: mam
0: takie... No, Dom z Papieru był rewelacyjny, ale dwa sezony pierwsze.
1: Tak.
0: Później to tam się zadziało średnio. Ten spin-off to jest w ogóle taki miniserial, on tam nie wiem ile ma odcinków, z 8 albo 10, już nie pamiętam.
1: 8.
0: No. I powiem tak, ogólnie to jest całkiem sympatyczne, daję temu 6 na 10, bo zawiązanie akcji jest ciekawe, to co się dzieje na ekranie rzeczywiście imponuje, ale to co trochę przytłacza, to ten wątek miłosny, który po prostu jest wszędzie, jest go za dużo. No, męczy
1: no i
0: to.
1: Właśnie fani serialu Dom z Papieru i fani Berlina uważają, że tego jest za dużo.
0: Zdecydowanie i powiem wam więcej, no już momentami to ja się z tego po prostu śmiałem, jak oni do siebie perke, amor, l'amour. I powiem tak, daję 6 na 10, jeżeli macie zamiar z kimś się spotkać na Netflix and Chill, obejrzyjcie to sobie, powinno być git, nie? Jeżeli, if you know what I mean, nie? Bob Sinclair, QTB, Rock This Party. No, that a man coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? So

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 26 minut po 13. Tylko gdzie to lato jest w sumie? Nie no, ta pogoda ostatnio to jest jakiś ponury absurd, cytując Adama Miałczyńskiego z filmu Dzień Świra. Ale słuchajcie, są dobre wieści, bo widzę tutaj na radarach, że w środę już zrobi się cieplej, słoneczniej i w ogóle pięknie. Miejmy taką nadzieję, że to rzeczywiście się sprawdzi. Synoptycy, nie oszukajcie nas. Alok, Khalid i Dive Into Me jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorstw.

0: dostawców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.

i Hey Baby, Drop It to the Floor! Tak podkręcamy tempo. Możemy podkręcić jeszcze mocniej, a dokładniej to wy możecie, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. A im bardziej szalona propozycja, na co to wydacie, tym tylko lepiej. Także jeżeli macie akurat smartfona pod ręką, to wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szukajcie szybkiej kasy, piszcie na co chcecie to wydać, bo to właśnie dzisiaj, już niedługo, ktoś z was usłyszy dzwoniący telefon i wszystko będzie jasne.

0: Oscar Matt Kay, Sweet Nothing z Meloradio. Ta piosenka przypomniała mi o tym, że bardzo bym zjadł takiego... taką bułkę z kurczakiem.
1: To pyszna propozycja.
0: I z takim sosem miodowym na ostro jeszcze, ale rewelacja. Iga Mikołaj w studiu.
2: Yo.
0: Tak, zaraz to zrobię. Iga Mikołaj w studiu, jak się macie?
1: Bardzo dobrze.
0: Wiecie, że od środy ma być słońce w końcu?
2: Jej!
1: Tak odliczam do tego słońca, bo miało być już dzisiaj, a nie ma.
0: Dziękujemy
1: serdecznie. To pewnie przez tę tepiarę z Turcji, co kupiła słońce.
2: No właśnie. A już o 14:00 zagramy. Ale my się śmiejemy, ale odkąd ona kupiła to słońce, to go nie ma.
1: Faktycznie.
0: Ej, faktycznie, bez kitu. No. To było jak już w zeszłym tygodniu mówiliście o tym, nie?
1: Ale o 14:00 będzie ten numer. Where is my husband? Ray David Guetta i Hypaton.
0: A to prawdziwe słońce.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
12: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po...

0: 7 i 8 FM.
1: Minuta do 14, czas na Newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Przybywa ofert pracy w kwietniu. Było ich więcej niż w marcu. Najwięcej ogłoszeń przybyło w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Ubrania, obrusy, biżuteria czy wyroby skórzane. Aż 7% sprawdzonych przez UOKiK rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. Jagoda Kruszewska.
4: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
3: Noszenie takich rzeczy może skończyć się podrażnieniem skóry. Od 500 do 1000 zł wydajemy najczęściej na prezenty dla młodej pary. No i co ciekawe, więcej na prezenty wydają kobiety niż mężczyźni.
1: Nie zaskakuje mnie to w żaden sposób, że my wydajemy więcej.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest poniedziałek. Jak super, jak się ty cieszysz w ogóle. No zobacz, słońce wyszło specjalnie dla ciebie.
2: Faktycznie. Ciekawe, kiedy zajdzie. Pewnie za 30 sekund, jak tylko skończymy mówić.
1: Ale w ogóle nie siej takiej negatywnej energii, bo my mamy dużo pozytywnej energii dzisiaj.
2: No to, ale ja tę pozytywną energię właśnie chcę przekuć dla tych ludzi, którym może brakuje dzisiaj słońca.
1: Okej, okay, a zajrzymy na Eurowizję?
2: O, zajrzymy, bo tam drama.
1: Iga Mikołaj, hej.

0: Shouse, Won't Forget You, a my przenosimy się na Eurowizję. Omówimy ją, żebyście wy nie musieli sprawdzać, co tam się ogólnie wydarzyło. Wygrał ten kawałek. Taran.
1: Ten konkurs powinien się skończyć już dawno temu.
0: To jest twój statement. Mhm. No tak, bo są różne dramy wokół właśnie Eurowizji i wokół tego, wokół punktacji, tak to nazwijmy.
1: I wokół uczestników. Ponieważ był tak jeden uczestnik, który dostał maksymalną liczbę punktów tylko od polskiego jury.
0: Ale nasza Alicja, 12. miejsce, gratulujemy.

0: tak, podkręcamy tempo w Meloradiu Under Control we Freak Fajcie. Mikołaj, o co chodzi z tym Robertem Lewandowskim? Bo ja się już pogubiłam.
1: No, Robert Lewandowski zagrał ostatni swój mecz w barwach Barcelony i powiedział adios, ale... you later i odszedł.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: No bo kontrakt mu się skończył, nie dali mu kolejnego. Zresztą sam Robert w sumie nie wiem, czy by chciał zostać, czy by nie chciał zostać. Znaczy pewnie by chciał, ale chciał też dużo pieniędzy i prawdopodobnie dlatego pójdzie teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie oferują mu naprawdę dużo pieniędzy.
0: Ale co on taki na te pieniądze jakoś na balony?
1: No bo wiesz, no Robert to już ma swój wiek jak na piłkarza i znajduje się już w tak schyłkowym momencie swojej kariery raczej, więc pewnie chce z tej końcówki wycisnąć ile tylko się da, żeby potem móc sobie na emeryturze spokojnie siedzieć, rozwijać jakieś inne biznesy.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to nie chodzi o pieniądze, bo w Arabii Saudyjskiej masz fenomenalnych chirurgów plastycznych. Może on po prostu dba o swoją...
1: Ale Robert nie potrzebuje żadnej operacji plastycznej.
0: Na razie nie, ale jak będzie stary na przykład i nie będzie mógł się z tym pogodzić, a?
1: Co ty, to prędzej bym stawiał na Ankę.

0: don't wanna go home. Mikołaj, chciałbyś być nauczycielem?
1: Wiesz co, myślałem kiedyś o tym.
0: Naprawdę?
1: Nawet.
0: Ojej.
1: Nawet zrobiłem tam jeden semestr filologii angielskiej i miałem iść na specjalizację pedagogika.
0: Wow, a wiesz, ile byś zarabiał, gdybyś tak sprawdzał matury?
1: Mało.
0: Na przykład? Ale zawsze jakiś dodatek do pensji, o tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: aktualni najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet. O reklamie.

0: Ale romantycznie, Justin Hayes, Melo Radio. Mikołaj, ja pisałam matury dawno temu, ty w sumie też. I ja nie wiedziałam, że tyle pieniędzy można zgarnąć za sprawdzanie tych matur.
1: No właśnie, znamy stawki w 2026 roku za sprawdzanie pojedynczej pracy i najbardziej opłacalne jest sprawdzanie matur z języka polskiego i z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 59 zł za jeden arkusz.
0: Wow, a matma?
1: Matma 40 zł za podstawę i 50 za poziom rozszerzony.
0: No tak, umiesz liczyć, licz na siebie, prosto.
1: Czyli 5 matur podstawowych z matmy, to już macie szybką kasę od Meloradio.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Be Mine. Mikołaj, u ciebie dzisiaj się spotykamy i gramy w gierki całą noc.
1: Dobra, ale super. W jaką? W Baldura może?
0: Jestem w to coraz lepsza, wiesz?
1: Okej.
2: No słuchajcie, no to właśnie w newsach będę miała o grach.
0: Super.
2: I o tym, jaki jest pierwszy symptom, że jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych.
0: Nie, to nie my. Czyli co, całą noc zarywamy nutkę?
1: Tak.
0: Dobra, fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Zokaria, Andy Dust i Charis. Charis. Charis. Właśnie on. Albo ona.
0: Mój Boże. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
20: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
21: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
22: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
24: Minuta do 15, czas na newsy Meloradio.
25: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
26: 3,5 roku za kratami ma spędzić kobieta, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Film z auta obiegł sieć. Kobieta przyznała się do winy i przeprosiła taksówkarza. Pomoc psychologiczną oferuje studentom województwo łódzkie. Będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Mierzymy się z ogromną presją, mówi student Politechniki Łódzkiej Jakub Cisło.
27: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
26: Program potrwa do listopada. A na koniec, jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? Według polskich naukowców pierwszym sygnałem jest gwałtowne przerwanie gry w wyniku złości.
28: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zdradzimy Wam, co zrobić, żeby mieć pewność, że to ten jedyny, tudzież ta jedyna.
25: No to jak wiesz, to się pochwalisz tą wiedzą.
24: No nie wiem, czy to ja wiem.

0: To on, Jax Jones. Where did you go w Meloradiu? Młodzi zmieniają zasady gry. Taki piękny nagłówek mi wyskoczył przed chwilą.
1: No i jakiej gry i jakie zasady się zmieniają?
0: Mianowicie, gdybyśmy się hajtnęli, to powinniśmy podpisać intercyzę, bo to nie jest zimna kalkulacja, to jest polisa ubezpieczeniowa.
1: No dobra, ale jak wchodzisz w związek małżeński z przekonaniem, że coś się w nim wysypie i trzeba będzie wziąć rozwód, to jakby już na samym starcie dajesz sobie furtkę na to, żeby się to wydarzyło, więc po co w ogóle zawierać taki związek małżeński?
0: Tego jeszcze nie zbadali, okej? Okay? Daj im chwilę.
1: Jeszcze się muszą młodzi ludzie zastanowić, tak? Czy im zasady takie odpowiadają? Dobrze.
0: Save my love, Kaigo. It was

0: No Money, Galantis. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Kaśki, która ma bardzo ciekawy plan.
1: Fajny plan, takie amerykańskie nawet bym powiedział.
0: W zasadzie to tak, wbiła na meloradio.pl, potrzebuje 200 zł, za chwilę dowiemy się na co. Hej Kasia, Iga Mikołaj.
1: Siemanko.
2: No hej.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: A jest aktualnie u babci.
0: U babci, obiadek się szykuje jakiś?
2: Tak, już po obiadku.
0: Mniam. A na co byś chciała 200 zł?
2: A, na tajną misję. Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Aha. Wyjazd limuzyną. Torcik, jakieś konfetti. Wow. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
1: To grube takie plany. To w takim razie my musimy po prostu ci w nich pomóc. I ten dźwięk oznacza, że w tym momencie możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, ekstra, dzięki bardzo.
0: A wiesz, że Mikołaja największym marzeniem jest przejażdżka limuzyną?
1: Skąd wiedziałeś?
2: Tak.
0: No, czy mógłby z wami?
2: Pewnie, zapraszamy.
1: To ja będę wystawał tam z tego szyberdachu i będę krzyczał. Woo! Może być?
2: Dzięki.
0: Szybka kasa od Meloradia. Chyba może być. Woo!

0: Jak to brzmi? Rita Ora, You For Me i Sigala. A wiesz, że Sigala wystąpi na białej scenie na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: Przepraszam bardzo, on jest z Wielkiej Brytanii, więc on wystąpi na White Stage, alright?

Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio.

0: tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie. Autopromocja.
1: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
1: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: wszystko spoko?
1: Kopnęło mnie prądem.
0: Ale kto?
1: No ten kabel biały, to on jest niebezpieczny.
0: A ten, faktycznie, on też mnie zawsze kopie.
1: Co się z nim nie tak, musimy go wymienić.
0: Dobrze. A wiesz, co ja kocham najbardziej na świecie?
1: Zaraz ziemniaki.
0: Po czekoladzie, tak, ziemniaki, pyry, mniam.
1: No to w takim razie dobrze się składa, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło teraz akcję promocyjną, bo się okazało, że jest za dużo ziemniaków, ludzie nie kupują tych ziemniaków i one się marnują i trzeba kupować i jeść polskie ziemniaki.
0: Dajcie mi wszystkie ziemniaki, a ja je zjem.
1: A tyle rzeczy można zrobić z ziemniaka.
0: Placki
1: ziemniaczane, można zapiekankę zrobić z ziemniaka, pieczone ziemniaki.
0: Jaka jest twoja ulubiona potrawa z ziemniaków?
1: No frytki chyba.
0: Frytki? U mnie placki ziemniaczane. A wy, drodzy słuchacze, dajcie znać. WhatsApp Meloradio. Czekamy na wasze ulubione dania ziemniaczane. Głosówki albo tekstówki. Meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik.
1: Ja już wiem, co się pojawi.
0: Tak? No nie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Tak podkręcamy tempo w Meloradio i sprawdzamy, jakie są wasze ulubione dania ziemniaczane. Jest głosówka od Damiana.
1: Najlepsze ziemniaczki to są takie pieczone we folii i nadziewane sałatką śledziową z dodatkiem świeżej pietruszki albo jakiejś innej zieleniny, którą można sobie tam posypać do smaku. Bardzo polecam.
2: Trzeba będzie sprawdzić, bo tak na papierze to brzmi niezbyt, ale...
0: No taka trochę kuchnia fusion, bym powiedziała.
2: Najważniejsze, żeby ziemniak był polski.
3: A już o 16 zagramy
2: Rumors, Thomas Gray.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
4: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
5: Cały czas tłukło.
6: Ale gdzie tłukło?
5: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
4: Ale jak to brzmiało?
5: No i? Ani spać, ani się położyć.
7: No jak to? Wstawać!
8: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
4: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek,
9: Marcin
8: i Daria.
7: I to nie było tylko pum, pum, pum.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Co jest grane we Wrocławiu?
18: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, poniedziałek we Wrocku wcale nie musi oznaczać nudnego początku tygodnia. Zaczynamy od Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej na Rynku, bo tam ruszyła giełda książki bibliotecznej. Do 18 możecie upolować niesamowite rzeczy w śmiesznych cenach. Wstęp oczywiście za free, a do zdobycia komiksy, mangi oraz fantazy. A jeśli po buszowaniu w biblioregałach wolicie przenieść się do świata mody, to we wrocławskim Heliosie idealna opka na wieczór, czyli film Diabeł ubiera się u Prady, część druga. No i mam też coś dla tych, którzy już teraz tęsknią za weekendem i ciepłymi nocami na świeżym powietrzu. W klubie Ciało szykuje się otwarcie kultowego dziedzińca, więc w najbliższy weekend, słuchajcie, możecie tuptać sobie między innymi do Cats and Dogs.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
20: Ula Harciarek on the mic.
21: Masło za 99 groszy pod lupą Łokik. Jest zawiadomienie na dwa popularne dyskonty. Portal dlahandlu.pl informuje, że społem podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk. Uważajcie na wiosenne burze, mogą być bardzo groźne, ostrzegają strażacy, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
22: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
21: A jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego wewnątrz pojazdu, jesteśmy bezpieczniejsi. A na koniec sukces filmu o Michaelu Jacksonie około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany, no i zarobił już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie, a kosztował około 150.
20: Najlepsze ziemniaki to ziemniaki w plasterkach popijane zimnym mlekiem, napisała słuchaczka.
19: To takie bardzo wakacyjne.
20: A jakie są według Was najlepsze ziemniaki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Dręcil w Meloradiu, a my sprawdzamy, jakie ziemniaki lubicie najbardziej. I dziękujemy za wszystkie głosówki. Kasia?
1: Kluski śląskie.
2: Bardzo dobry wybór, też dobrze mi się kojarzą z dzieciństwem.
0: Mikołaj?
3: Cześć, to Mikołaj. Ja lubię frytki i pleski ziemniaczane.
2: No i połączył nasze ulubione rzeczy.
0: Klasa, klasa, klasa sama w sobie. A propos klasy, pogadamy za chwilę o Ani Lewandowskiej.

0: Kisses, Bless Mellow Radio. A Mikołaj przegląda Instagrama i szuka wspaniałości różnych newsów, informacji i znalazł.
1: Przeglądam, bo musiałem sprawdzić, czy to naprawdę wylądowało na Instastory Anny Lewandowskiej, ale tak. No więc Robert pożegnał się z Barceloną. O tym już mówiliśmy w dzisiejszym programie. Bardzo taka wzruszająca scena. Wszyscy mówili, piłkarze i kibice, że o, przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, dziękujemy ci za wszystko, nie? I generalnie dużo podziękowań dla Roberta, no bo w końcu przyszedł do tej Barcelony i trochę ją odmienił faktycznie, bo taki czas dla nich był niezbyt dobry.
0: On jest
1: dobry.
0: Bardzo dobry, tak?
1: Jest bardzo dobry. Jest no, jednym z najlepszych na świecie.
0: Okej.
1: I Anna Lewandowska kiedyś udzieliła takiego wywiadu, w którym mówiła, że ona się przez tego Roberta czuje taka zamknięta, wiesz, w domu.
0: No
1: nie?
0: Tak, bo, że on musi
1: bo wszystko
0: iść
1: dookoła tego Roberta.
0: Na
1: I tylko
0: emeryturę.
1: Ten Robert. No i udostępniła takie story z podpisem. To takie wzruszające. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta.
0: Co, źle?
1: Wiesz, no, nie powiedziałbym, że źle, ale czasami może warto po prostu zastanowić się przez sekundę i jednak dać temu swojemu mężowi
0: błyszczeć. No bo jej tylko chodzi o to, że ona nie musi dostosować swoje życie
1: pod Roberta. Tak ja wiem,
0: Roberta,
1: no gotuje mu i pierze i tak dalej. No. Chociaż w klubie też to robią, bo też mu tam wszystko piorą i gotują, więc...
0: W sensie, że
1: za każdym sukcesem mężczyzny stoi klub piłkarski.
0: Dobrze wiedzieć. Obejmuje noce. Jonatan, PZ, Liwka.

0: Buddy, całak w Maloradio. Czy mamy tutaj jakiś fanów anime?
1: Nani?
0: Kawaii? Nie wiem.
2: No tak, a co?
0: Tak, to mam fantastyczną wiadomość dla ciebie i dla innych.
2: Uuu!
0: Jej, kawaii! O tym pogadamy w tej godzinie.

0: Kieszonkowa, ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie. Miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: A tak robią mewy, wiesz?
1: W sensie tururu robią?
0: Nie, poczekaj. Czekaj.
1: O, a to znam, bo za oknem mi latają mewy.
0: Mieszkasz nad morzem?
1: Nie, właśnie o to chodzi. Zawsze mnie to dziwi właśnie, że w Warszawie tak często, gęsto latają mewy. Ale teraz z Warszawy przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego.
0: Pięknie.
1: Ponieważ tam powstał nowy symbol przyjaźni polsko-japońskiej. Została narysowana postać w stylu anime. Postać nazywa się Ania. I będzie takim symbolem tej naszej przyjaźni polsko-japońskiej.
0: A skąd to się wzięło w ogóle?
1: Co, anime skąd się wzięło? Z Japonii.
0: Dzięki, bo nie wiedziałam. Dzięki.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: A to nowość w Melo Radio, Favor, Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo. Drodzy kierowcy, proszę się skupić na te newsy Melo Radio.
1: Skupiam się.
2: Tak, będą ważne, skup się. Ważne skup się. Newsy dla kierowców.
0: Mocno. Dobrze, przepraszam, już jest Mikołaj skupiony.
2: Tak, zauważyłam. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie kierowcy, bo będą utrudnienia.
0: Tylko się nie... Dobra.
1: Ale się skupiłem. 17:00 zagramy. Can't deny
0: it. Jesteś dalej w stanie skupienia?
1: Bardzo się skupiam. Już czekam na newsy.
0: To brzmi jakbyś... A ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
3: Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen z

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
14: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
15: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
23: Bittersweet 2.
1: Miau!
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: O reklamie.
24: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
26: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Poniedziałek we Wrocku nie zwalnia tempa. Już dziś wieczorem możecie sprawdzić, jak cienka jest granica między komedią a prawdziwymi emocjami podczas spektaklu, a miało być miło improdrama, a gdzie schody donikąd plac solny. A jeśli po teatralnych emocjach wolicie zatopić się w gęstym kinowym klimacie, no to wrocławski Helios zaprasza na film Obsesja. Trzymający w napięciu thriller psychologiczny, który wciąga widza w skomplikowaną sieć kłamstw, fascynacji i sekretu z przeszłości. No i też mała gratka dla tych, którzy chcą przeżyć muzyczne uniesienia w wielkim formacie. Nadchodzi elektroniczna symfonia VA2 w najbliższy weekend, więc szykujcie się na noc, w której będzie dużo tuptania w epickich aranżacjach.

0: a mu był Erste Bank Polska.
1: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Nie będzie redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że mamy do czynienia z reorganizacją wojsk amerykańskich w Europie. Kierowcy, uwaga, szykują się utrudnienia na S8 w Warszawie i okolicach. Drogowcy będą wymieniać asfalt, a to oznacza też zmiany w komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Kunert z warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
3: Utrudnienia zaczną się dziś po 22 i potrwają do soboty. A na koniec Hiszpania. Tamtejszy sąd uniewinnił Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 milionów euro.
1: Myślicie, że zaśpiewa łaka, łaka?
2: Pewnie.
1: Bo się ucieszy, wiesz o co chodzi. Tak?
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Lubicie się kłócić w związkach?
2: Nie.
1: To niedobrze.
2: O!
1: I udowodnię ci to no tak. Za chwilę.
2: No tak. Czemu mnie to nie dziwi, Iga? Czy uważasz, że to niedobrze?
1: Musimy się pokłócić. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Mikołaj, jak ty siedzisz? Może się wyprostujesz, co?
1: Daj mi spokój, kobieto.
0: Ale to dobrze, że my się tak czasem kłócimy. Wiesz, kto się czubi, ten się lubi, to raz, a dwa, mamy świadomą, fantastyczną relację.
1: Ponieważ są takie relacje, które teraz są opisane jako settling i to jest takie życie razem, ale osobno, tak obok siebie. I nawet są pytania pomocnicze, żeby sprawdzić, czy jesteś w takim związku.
0: No to my nie jesteśmy.
1: Iga, czy czujesz dumę, przedstawiając mnie rodzinie i znajomym?
0: Ogromną.
1: Wow, a czy masz potrzebę napisać do mnie, zadzwonić, zobaczyć mnie, gdy nie jesteśmy razem?
0: Zawsze.
1: No właśnie, niestety wiem.
0: Ale jak byłeś na urlopie, to się powstrzymywałam.
1: No, raz się tylko zdzwoniliśmy.
0: Tak.
1: I to dlatego, że kupowaliśmy bilety na sobotni event.
0: Ja idę w sobotę na mecz?
1: No.
0: Oh.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora. Rita Ora chciałam powiedzieć, ale...
1: Ładnie, tak po polsku. Jak przyjedzie, to tak ją przechrzcimy.
0: Na Rita Ole?
1: Tak.
0: Fajnie. A chciałbyś zapłacić na przykład 5,5 tysiąca złotych za apartament z widokiem na morze?
1: Nie.
0: A 1400 złotych za po prostu pokój?
1: To, no też bym nie chciał. Ale za jedną noc?
0: Za jedną noc.
1: Nie, to bym nie chciał.
0: Dlaczego?
1: Bo drogo.
0: Drogo, ale w jakże pięknym miejscu.
1: No gdzie?
0: W Polsce.
1: W Polsce? A, to przepraszam bardzo. Nie, no takie ceny w Polsce?
0: Nad morzem, tak. Powstała nowa... No nie wiem, nowa sieć. Znaczy, to jest stara sieć hoteli, ale się rozrasta.
1: To tam, gdzie taka cebula jest, się zjeżdża i się wpada do ten.
0: Dokładnie do wody. Tak.
1: Dobra, to już wszystko wiadomo. No powiem ci, że ja wiem, że nad polskim morzem bywa drogo, ale 1400 za noc. Ja, słuchaj, zrozumiałbym, jakby to był, nie wiem, Dubaj, Miami. Ale powierowo?
0: Ale słuchaj, 26 tysięcy złotych za tygodniowy rodzinny urlop. Jedziemy.
1: To cała rodzina się zrzuca na niego, tak? Rozumiem.
0: Tak. Pracujesz cały rok, żeby móc potem ten tydzień sobie odpocząć.
1: Super. Super.
0: Nie no, u nas jest łatwiej, bo mamy szybką kasę od Meloradia.
1: Tak, no to będzie... Czekaj.
0: Jedna siódma.
1: Jedna siódma.
0: Świetnie.
1: Nocy.
0: A, nocy? Myślałam, że... Wow, no nie. Dobrze. No to 1/7 nocy specjalnie dla was, szybka kasa od Meloradia. Śmiało. Naprawdę 1/7?
1: No jak 1400, a dajemy 200, ale też dajemy 500, więc troszkę dłużej tam będzie można spędzić. Tak? Kilka minut dłużej.
0: Dobry z matmy, imponujesz mi z każdym programem coraz bardziej.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. A my z Mikołajem wiemy, z kim nie chcielibyście grillować.
1: Tak, został przeprowadzony sondaż i... No i omówimy go, bo wyniki są całkiem interesujące.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż.

0: tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Sportem narodowym jest oczywiście robienie grilla i my z Mikołajem przeczytaliśmy, kogo nie chcielibyśmy na takim grillu mieć jako Polacy.
1: No i okazuje się, że jako naród nie lubimy generalnie polityków. Bo pytanie było, jakiego polityka byście zaprosili do siebie na grilla i 34% badanych powiedziało, że żadnego.
0: Ciekawe czemu.
1: A 4% powiedziało, że nie wie.
0: A, i koniec badań.
1: Nie no, największy tutaj, taki wygrany tego plebiscytu, to jest prezydent Karol Nawrocki. 21% zaprosiłoby na grilla właśnie jego. A na drugim miejscu jest Tusk. Znaczy premier Donald Tusk.
0: No tak, może bezpiecznie by się po prostu czuli, czy coś.
1: Może. Ja też bym nie zaprosił żadnego. Jeszcze by nakłamali, że ale super kiełbasy przyniosę, a potem z jakimś jednym kabakiem.

0: tylko Olek wbił i zobaczcie, jakie numery.
1: Wow, yeah. No bo ja to potrafię, nie?
0: No a jak? Najlepiej potrafisz.
1: Dzięki, Iga.
0: Co tam?
1: Nigdy we mnie nie wątpisz, to mi się bardzo podoba. Nigdy. Jest fajnie, jest poniedziałek, jest 18, jest poniedziałek, który się kończy, to w ogóle jest super.
0: Słońce świeci.
1: Tak, słońce świeci, jest fajnie i za chwilę idę w Melo.
0: O.
1: A wy chodźcie ze mną.
0: Dobra. Mikołaj?
2: No dobrze.
3: A już o 18 zagramy
1: New Religion, BBRX i Faithless rozpoczną. Będzie też Doda.
0: Wow.
1: Fajnie będzie.
0: Będzie najlepiej.
1: Tak, a jak się doda do tego dobry humor, to już w ogóle super. I gabuzi.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
15: Hejka kochani, to teraz czas na kolejną serię beauty lifehacków. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się już wspaniale. A to tylko dlatego, że wyszło słońce. No musicie się ze mną zgodzić, że to zmienia totalnie wszystko. Humor się zmienił, ale zmienił się też nasz ubiór. W końcu możemy zakładać typowo letnie, wiosenne ubrania. A co za tym idzie? Trzeba być turbo dobrze na to przygotowanym. I ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjścia bez gładkich nóg, mając wiecie, jakąś krótką spódniczkę lub spodenki. No ale jak ty masz inaczej, to też jest okej. Słuchamy, nie oceniamy. No ale chyba każdy z nas kiedyś tak miał, że albo nie kupił sobie pijanki do golenia, albo po prostu się ona skończyła. Po kilku takich wpadkach wpadłam na naprawdę świetny pomysł. Zamiast pijanki do golenia użyłam oleju rzepakowego. No i pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to, że maszynka lepiej się tak wiecie sunęła, plus to, że było mniej podrażni. Więc jak będziecie w takim kryzysie, to już wiecie co robić. I pamiętajcie, another day, another slay.
14: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
16: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
17: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze. Z możliwości redukcji wypadną m.in. przekroczenia prędkości i jazda na podwójnym gazie. A teraz o dowcipnisiach, którzy żartowali, że mają w bagażach bomby. Interweniowali nadwiślański oddział Straży Granicznej. Pasażerowie na urlopy nie polecieli. No to jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski zamyka rozdział kariery związany z Barceloną. Bez względu na to, co wybierze, to sobie poradzi, uważa dziennikarz Eleven Sports Mikołaj Kruk.
18: Wolałbym jeszcze Roberta Lewandowskiego przez może rok, może dwa oglądać na europejskich boiskach, bo jeżeli odejdzie za ocean albo wybierze kierunek bliskowschodni, to obawiam się, że stracimy go trochę z radarów.
17: Bo zainteresowanie tymi rozgrywkami nie jest duże.

0: idę w Melo.
1: No właśnie, w ten weekend Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, no a coś mi się wydaje, że my poniedziałek będziemy żegnać trochę mniej czule niż Barcelona Roberta, ale zróbmy to razem i tak będzie lżej. Dodaj Melodia Ta, ten numer wam na pewno zagram. John Samity, D. Chainsmokers, oni z numerem All The Time też się pojawią, a zaczyna Bibi Rexha i Faithless, to New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Jonesami, TDG Smokers. All the time w Meloradio. 18:08 na zgarach, a za chwilę ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilka chwil. A to Tayo Cruz.

0: Melo, Yelly Goulding. To Save My Love w Melo. A już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale będzie się działo. Ja już tutaj w studiu przebieram nóżkami na myśl o tym, co się wydarzy od 31 lipca do 2 sierpnia. Wtedy w Kołobrzegu Sunrise Festival. 6 naprawdę cudownych scen. Piękne polskie morze. No i najlepsi DJ-e na świecie. No a pierwszego dnia Sunrise Festival, no między innymi wystąpią tak. Sigala, Urzel, będzie Skuter. No, masa naprawdę fantastycznych dźwięków, a ja mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival do zgarnięcia. Żebyście ją dostali, no to wystarczy, że wejdziecie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no i dacie mi znać, jaki był wasz największy festiwalowy przypał, no i dlaczego. Czekam na wasze odpowiedzi, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: I od razu humor w poniedziałek jest lepszy. Dive into me, Alok i Khalid. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A dla kogoś z was to może być naprawdę mega poniedziałek, no bo mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival, konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem was, jakie wy mieliście największe festiwalowe przypały, no i dlaczego one były największe, daliście mi znać głosówkami na WhatsAppie. Piotrula, dawaj!
2: Mój największy przypał to kiedyś na Sunrise, nie pamiętam, to chyba było w 2014 roku, w amfiteatrze usiadłem na gumie i potem ta guma się ubrudziła i to wyglądało, jakbym po prostu narobił w majtki.
0: O nie! Ale słuchaj, mam nadzieję, że tym razem już tej pasty nie podtrzymasz, nie będziesz żadnych przypałów i że będziesz się naprawdę świetnie bawił. Piotrek, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy leci do ciebie, a wy nie bójcie nic, bo tych wlotek będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, już jutro wieczorem Melo Radia, kolejna taka szansa się pojawi.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało?
5: No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać.
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
8: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
9: Waldek.
10: Marcin.
7: I Daria.
11: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
12: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za

0: lepiej pomyślany dom.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
3: Rossmann. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto...
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: i Kylie Rae to Baby Don't Hurt Me w Melo, tak podkręcamy dla was tempo. I trochę śmiechu na poniedziałek poprosimy. A dzięki dziewczyny, na was zawsze można liczyć.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego. Shimza, DJ z południowej Afryki, gość, który zna się naprawdę na mocnych wakacyjnych brzmieniach. Razem z Topikiem jakiś czas temu współtworzył jeden z jego numerów, a tym razem przychodzi do nas z kawałkiem Fire Fire. No i to będzie prawdziwy ogień. Zresztą posłuchajcie, no i wczujcie się w ten wakacyjny letni klimat.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Oh.

0: A to żartownisia. Spokój. Tak nazywa się ten numer, ale tu spokoju zdecydowanie nie ma. Natalia Nykiel jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Gordo i Rainier Zunewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i to właśnie od niego rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Select.
1: Reklama. Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Idę! Idę w Melo!
2: Na zgarach punktualnie 19. Niektórzy o tej porze włączają dobranocka, ale my nie, my idziemy w Melo. I zaczynamy naprawdę grubo. Będzie Kygo, Kali T. Griffin z numerem Save My Love, Armin van Buuren i jego już kultowe In and Out of Love. To na pewno wam też zagram, a zaczynam od jednego z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Gordo i Rainer z Unewelt, Loco Loco to na sam start. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo, Khalid i Griffin to Save My Love w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. 9 minuty po 19, a za chwilę podsumujemy sobie wszystko to, co wydarzyło się na tegorocznej Eurowizji.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Jeden z moich ulubionych numerów ever. Listen to the mariachi play at midnight. Last Frequencies. Are you with me? I Are You With Me? Are you with me? Podkręcamy dla was tempo, 16 minuty po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano, no a za nami dużo wydarzeń, które odbyły się w weekend, no między innymi Eurowizja. Już pomińmy tę dwunastkę od polskiego jury dla wiadomo jakiego kraju. Działy się też rzeczy fajne, no między innymi Polska, która zyskała od innych jury bardzo dużo punktów. Po raz pierwszy od lat dostaliśmy dwunastki. No gratulacje, Ala, za twoje występy były naprawdę, naprawdę mocne. Zawiodły Szwecja czy Austria, no naprawdę bardzo mało punktów zdobyły, no ale w głowach wszystkich chyba została Bułgaria, która zmiotła konkurencję, no i to bardzo, bardzo mocno. Dara, dziewczyna, która ma zaledwie 27 lat, zachwyciła Europę swoim numerem Bangaranga. No to co wy na to, żebyśmy posłuchali teraz, jak brzmi ten numer, który wygrał tegoroczną Eurowizję. Dara i Bangaranga po raz pierwszy w Meloradiu.

0: Talk to you, to Enader w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 26 minuty po 19. Słuchacie Meloradio właśnie. A chcecie zniżki do restauracji? W tej godzinie powiem wam o pewnym nowatorskim sposobie na to, jak je dostać. Meloradio. No i fajnie, jeszcze zagram do 20. Na pewno Gipsy Win na playce Melo się pojawi.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł.

0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

Sun is shining, tak? Słyszeli Sebastian Ingrosso w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę nowość od Cerba i Ritory. Słuchacie Meloradia. Zbierasz śmieci i dostajesz zniżkę. Na taki pomysł wpadli nasi zachodni sąsiedzi. W stolicy Niemiec, Berlinie, powstał program, który zachęca do sprzątania. Takiego, wiecie, wokół, w mieście. Zasady są proste. No wystarczy wyrzucić coś z chodnika do śmietnika, wyłowić jakieś śmieci z wody albo zadbać w jakikolwiek inny sposób o czystość w mieście. No i jak to zrobisz, to dostajesz na przykład zniżkę w restauracji albo darmowe wlotki do muzeów, albo na podróż kajakiem. No i tak sobie myślę, że szkoda, że nasi rodzice nam takich atrakcji nie zapewniali, jak musieliśmy co sobotę sprzątać nasze pokoje, jak byliśmy mali.

0: Sigala i Melody. Ten gość wystąpi już w te wakacje na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie jeszcze więcej Sunrise Festival, to macie go oczywiście w Meloradiu w piątki po 21. Jak co tydzień, już taka nasza mała tradycja to będzie, że startujemy z programem Sunrise On Air. Tam jeszcze więcej o tej imprezie, muzy z tej imprezy i w ogóle czego tylko chcecie z Sunrise Festival.
1: A już o 20 zagramy
0: Yearbook Sea Graceland. A ta 20 już za moment wybije, więc zostańcie z Meloradiem po takie fajne dźwięki.

0: rozgrywkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
13: Na zgrach już punktualnie 20. Słuchajcie, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, bo naprawdę mocne numery mam dla was w tej godzinie. Sony Fodera i My Lovin' to na pewno się pojawi. Będzie David Guetta i Bibi Rexa z wielkim hitem I'm Good, czyli nową wersją Blue, a zaczyna Yearbooks i jego Graceland. Harmonijki na początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ilenium i Ellie Goulding, to Don't Want Your Love. Słuchajcie, Meloradia, 13 minuty po 20 na zegarach. Shakira będzie bogatsza. Słuchajcie, właśnie czytam, że wygrała walkę z urzędem skarbowym w Hiszpanii, no bo została posądzona o oszustwa podatkowe. Poszła z tym do sądu, nie zgodziła się, no a sąd powiedział, że no w sumie racja, nic takiego nie było. No i teraz nie musi płacić naprawdę potężnej grzywdy. 55 milionów euro. Tyle zostanie w kieszeni Shakiry. No i tak mi się wydaje, że niech się cieszy, że to w Hiszpanii się wydarzyło, a nie w Polsce. No bo znając nasze urzędy, no to sprawa to by się co prawda rozwiązała, ale wtedy jakby Shakira nagrała piosenkę na Mundial za jakieś 20 lat.

Ten numer wywołuje tylko pozytywne emocje, a ile wspomnień. Kultowa sprawa na antenie Melo Radio. Velvet i Chemistry to już za nami. 26 minuty po 20. Pychu z tej strony. Siemano. No i właśnie, ja siedzę w radiu. A gdzie siedzicie wy? Gdzie mnie teraz podsłuchujecie? Gdzie my teraz się słyszymy? Dajcie mi o tym znać. Gdzie teraz słuchacie Melo Radio? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał dla was zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestawik być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz słuchacie Melo? Dajcie mi znać, jestem naprawdę mega ciekawy, do kogo teraz mówię, no i gdzie teraz siedzicie, stoicie, jedziecie, dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki, no i fajnie wam grałem. Calvin Harris i Jazzy, ich nowość, Satisfy, to już teraz.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. W końcówce maja odbędzie się prawdopodobnie największy festiwal fotograficzny we Wrocławiu, ale już teraz jest czas, żeby

0: Szczegóły za chwilę, dokładnie zaraz po opowieści o nowym tunelu, który ma powstać we Wrocławiu. Ma on ułatwić spacery i przejażdżki rowerowe po nadodrzańskich wałach.
1: Będziemy projektować na podstawie koncepcji, którą przygotował wykonawca Krzysztof Świercz, Wrocławskie Inwestycje. Będziemy projektować, najpierw szukamy oczywiście wykonawcy projektu, zadania, które będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla tunelu, który będzie położony między osiedlami wrocławskimi, między Kleczkowem a Ołbinem, wzdłuż kanału miejskiego. Tam pod linią kolejową, która prowadzi między innymi w kierunku Leśnicy, ale też Warszawy, linia kolejowa 143. Planujemy wybudować tunel pieszo-rowerowy wzdłuż kanału miejskiego na rzece Odra, który połączy te dwa osiedla. Będzie to według koncepcji, czyli teraz będziemy wdrażać założenie projektowe, czyli projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt budowlany. Według koncepcji będzie to około 20-metrowa konstrukcja, która pozwoli pieszym i rowerzystom przedostać się właśnie z Kleczkowa w kierunku Ołbina. Dzisiaj nie ma możliwości oficjalnego przejścia w tym miejscu. Ci, którzy dochodzą od strony Kleczkowa czy od strony Ołbina, zderzają się jakby z nasypem kolejowym i z torami kolejowymi. Niestety niektórzy próbują w tym miejscu przechodzić przez torowisko, co jest ekstremalnie niebezpieczne, więc powstało założenie takie właśnie, żeby połączyć te dwa osiedla. No i to umożliwi po stronie południowej, bo o tej stronie mówimy, połączenie tych traktów spacerowych właśnie w kierunku Ołbina, jak i w kierunku Kleczkowa, bo tutaj do tego miejsca docieramy wygodną trasą pieszo-rowerową. Co więcej, ten tunel też będzie miał połączenia właśnie z tymi istniejącymi założeniami, więc tam w sumie powstanie dodatkowo około 100 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nas z tymi założeniami, które już zostały wcześniej zrealizowane. 18 miesięcy będzie na przygotowanie tej dokumentacji. No i to jedno z takich ciekawszych rozwiązań pieszo-rowerowych, które umożliwią kontynuowanie podróży wzdłuż naszej rzeki, wzdłuż jej kanałów.
0: Konieczne były uzgodnienia z PKP?
1: Tak, one na każdym etapie, to nie tylko z PKP, też także z Wodami Polskimi. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana w przypadku PKP, ponieważ jest w planach kolei odległych, oczywiście na razie, remont tej trasy kolejowej także na tym odcinku, aczkolwiek to są już pytania do kolejarzy, kiedy oni dokładnie planują remont tego fragmentu. Wiadomo, że tutaj kluczowym elementem nie jest ten nasyp, tylko kluczowym elementem tutaj jest most nad rzeką Odrą, którym jeżdżą pociągi. No ale to nie jest pytanie do nas. My niezależnie od tego, od tej inwestycji kolejowej, planujemy nasze zadanie. My mamy przygotowane dwie koncepcje, ale realizujemy zadanie, jakby ta koncepcja kolejowa na razie była nierealizowana, ponieważ na obecną chwilę nie mamy daty takiej, którą kolej miałaby wejść na ten teren. Ma w planach zupełnie inne odcinki tej trasy, więc o tych planach wiemy, a tutaj no, to jest inwestycja, która musi być zarówno uzgodniona z konserwatorem zabytków, jak i z Wodami Polskimi, jak i z koleją.
0: Czyli możliwe jest, że tunel zostanie zrealizowany szybciej niż ten remont?
1: No, na pewno. To my już mamy przetarg na ogłoszoną dokumentację projektową. To już jesteśmy na etapie znacznie bardziej. Poza tym to nie ma w ogóle czego porównywać skali zadania, bo to jest tunel, który będzie miał około 20 metrów, a tutaj chodzi o przebudowę całego olbrzymiego węzła kolejowego. Więc to są dwa zupełnie inne zadania i zupełnie nieporównywalne finansowo.
0: No właśnie, jeśli o finansach, ile będzie kosztować ta dokumentacja dla tunelu?
1: to poznamy po rozstrzygnięciu.

0: przetargu. My dzisiaj mamy przetarg ogłoszony na to zadanie. Nie ujawniamy informacji na etapie postępowań przetargowych.
1: Dokładnej daty powstania tunelu pod mostem kolejowym między Kleczkowem a Ubinem też jeszcze nie znamy. Za to, tak jak już wcześniej wspominałam, znamy już program Intersection Photo Festival, a opowie Wam o nim szefowa marketingu w Concordia Design Martyna Piąta z Wiktor.
2: Zapraszamy na Intersection Photo Festival, 4-dniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
3: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
2: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
3: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły. Jakie to będą wystawy i gdzie?
2: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordi Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordi. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
3: Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
2: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki. Jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
3: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
2: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny, ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
3: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
2: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
3: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
2: Nie, tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
3: Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych Wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
2: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
3: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
2: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
3: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
2: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
3: Już można.
2: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
1: Intersection Photo Festival od 28 do 31 maja we Wrocławiu i w Legnicy.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę, proszę zobaczyć, to niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozaminę, mamy aceton. Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
8: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To The Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
7: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem fundacji To The Future i jednocześnie koordynatorem programu Vape Off. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
8: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był rok? Ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęła się ta pierwsza?
7: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
8: Okej.
7: Bo słowo akcja...
8: Kampania brzmi poważnie.
7: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. Mhm. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o e-papierosach, papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także, no, bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
8: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi, my posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
7: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez edukatorów w szkołach. No i te ankiety bardzo, to znaczy wskazują jednoznacznie, że poziom wiedzy w zakresie na przykład zrozumienia działania uzależnień, na przykład w zakresie wpływu na zdrowie, wpływu na mózg, wpływu na serce, wyskoku dopaminy, ta wiedza wzrasta, ale my nie wiemy, jak ona długo się utrzymuje. Stąd jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli by nam się udało przejść z takiego myślenia akcyjnego na stałe działania, to byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z e-papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane. Mam taki właśnie wykaz. Są to badania z roku 2024. Pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tytoń podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej, i te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
8: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
7: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach na przykład nie wolno palić. Nie wolno
8: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
7: Tak. No a teraz mówimy o szkole, mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest, jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez tworzenie, akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
8: Mhm, ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
7: Tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów. Powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli. Powinien być wyłoniony koordynator w szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach, przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani, w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
8: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
7: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie, z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Czyli młode też osoby.
7: Tak, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. I ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście. I wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów. I właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne związane z sercem, z mózgiem, ale my myślimy tym takim optymistycznym, kreowanym tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Jest to taki nierealistyczny optymizm. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały, gdzie skłaniamy do tego, żeby przeanalizować te sytuacje.
8: Mhm, czy... A młodzież, na młodzież to działa? To znaczy mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
7: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe. Jak obecnie nadal wiedza na temat e-papierosów nie jest, szkodliwości e-papierosów nie jest tak bardzo rozwinięta. Czyli my, jako edukatorzy, musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
8: To może na podsumowanie, jak te szkoły będą się zgłaszały, bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki, i czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
7: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
8: Mhm, ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
7: Tak, część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie przekazując tą informację w newsletterze. I to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny, ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te długotrwałe działania.
8: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape.
4: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Sport i sztukę połączymy teraz na antenie, bo będzie o inwestycjach sportowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale najpierw wybiegniemy w przyszłość, żeby zapowiedzieć przegląd sztuki Survival, który tym razem we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca.
5: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz, jestem jedną z kuratorek przeglądu sztuki Survival.
4: Zacznijmy może od przypomnienia, czym jest przegląd.
5: Przegląd sztuki Survival to jest już działająca ponad 20 lat inicjatywa wrocławska realizowana przez Fundację Art Transparent, która opiera się na tym, że co roku w niedostępnym na co dzień budynku Wrocławia robimy wystawę sztuki współczesnej. Ma to taką formę przeglądu festiwalu, to jest 5 dni, kiedy można spotkać najnowsze realizacje sztuki współczesnej w przestrzeniach, do których często nie możemy zajrzeć.
4: I zrobione też często pod te miejsca.
5: Tak, większość prac tworzona jest w odpowiedzi na nasz temat i w relacji do przestrzeni, w których prace będą pokazywane. Często to są premierowe realizacje, czasami efemeryczne sytuacje site-specific, także na pewno jest to dosyć wyjątkowa i nieoczywista formuła, która pozwala osadzić sztukę współczesną i to, co tworzą artyści w bardzo konkretnym, unikalnym kontekście i przestrzeni.
4: No i cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na sztukę, ale też ze względu na miejsce. Ostatnio to była Leśnica, a tym razem?
5: Tym razem wracamy do centrum. Myślę, że wielu naszych zwiedzających to ucieszy. Będziemy przy ulicy Bujwida w dawnych klinikach uniwersyteckich Akademii Medycznej.
4: To już trochę jest takie doświadczenie survivalu, żeby wchodzić do dawnych klinik czy budynków uczelnianych?
5: Tak, byliśmy już w budynku farmacji. Myślę, że to jest ten zasób taki też medyczny. Byliśmy kilkukrotnie w różnych budynkach szpitalnych. Jest dosyć charakterystyczny też dla historii Wrocławia i przemian tego miasta, ponieważ to są często budynki sięgające XIX wieku. Zestaw klinik, w których będziemy w tym roku, to była taka ogromna inwestycja z końca XIX wieku. Powstało tych budynków kilkanaście i to była gigantyczna, sięgająca milionów marek ówczesnych inwestycja, która miała i skutecznie też zbudowała naukę pruską, czy medycynę pruską. Mówię o tym, że to jest charakterystyczne dla Wrocławia, ponieważ to są budynki zabytkowe, które już nie pełnią swoich funkcji badawczych czy leczniczych, a często stoją pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o ich przyszłość, czy co z nimi zrobić. To są właśnie te budynki, do których jako survival mamy szansę dotrzeć i pokazać wrocławianom właśnie ten niesamowity też zasób architektoniczny, który nadal w naszym mieście jest.
4: To o to docieranie jeszcze zapytam. To jest tak, że właściciele się sami zgłaszają? Czy jednak trzeba dotrzeć i trochę namówić, żeby w ogóle tam wejść i zrobić coś takiego jak przegląd sztuki?
5: To różnie bywa. Każdy rok, każda sytuacja jest unikalna. W tym roku mamy dużą przyjemność współpracować z Uniwersytetem Medycznym, do którego te budynki nadal należą. I tutaj inicjatywa wynikała z jakiejś wzajemnej znajomości, wzajemnych rozmów.
4: Ale domyślam się, że ciągle to jest wyzwanie zaadaptować ten budynek.
5: Och, wyzwanie zaadaptowania nieużywanych od lat budynków jest co roku wielkie. W tym roku chyba nie będzie to a najbardziej trudna z takich logistycznych realizacji, no bo chociażby jest dach i są stropy.
4: To już coś.
5: To już jest całkiem nieźle jak na nasze standardy.
4: To powiedzmy jeszcze, bo w sumie mówimy o miejscu, to podajmy jeszcze datę. przeglądu.
5: Tak, przegląd sztuki survival wraca do swojej tradycyjnej, tradycyjnych dat kalendarzowych, czyli to jest ostatni weekend czerwca, od piątku do wtorku, 26-30 czerwca 2026 roku.
4: Bo ten miniony rok to była zmiana.
5: Tak, my byliśmy tydzień wcześniej i zahaczyliśmy jeszcze o Boże Ciało, więc byliśmy od środy. To była taka ewenementowa sytuacja w Leśnicy. W tym roku już wracamy do tego klasycznego naszego ostatniego weekendu czerwca. Wszystkie informacje są na naszej stronie, więc tutaj bardzo zapraszamy do zapoznania się z tematem, który w tym roku brzmi Palec w sercu.
4: Proszę opowiedzieć więcej o tym temacie.
5: Tytuł Palec w sercu nawiązuje do takiego niezwykłego obiektu medycznego, relikwii, który znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego. Jest to odlew palca Wiktora Brossa, czyli profesora Brossa, tego wybitnego kardiochirurga, pioniera operacji na otwartym sercu. I jednym z zabiegów, które on wypracowywał i pioniersko realizował, to był zabieg, ja przepraszam, jeśli pomieszam fakty medyczne, ale poszerzania jednej z zastawek, chyba zastawki mitralnej, którą robił w ten sposób, że wtykał palec w to serce. Odlew palca, który znajduje się właśnie w klinikach, to było takie narzędzie naukowe, ale trochę też relikwia, ponieważ to był jego odlew, dokładnie jego palca profesorskiego, z zaznaczonymi kreskami, na jaką głębokość należy ten palec w serce wsunąć, żeby określoną szerokość zastawki uzyskać. I ten niesamowity obiekt stał się dla nas punktem wyjścia do zaproszenia, do przemyślenia o nauce, ale też o mrocznych aspektach nauki, trochę tego, jak rozwój naukowy niesie za sobą też bardzo duże brzemię przemocy, brzemię wykorzystywania osób słabszych, często dąży do niewyrównywania hierarchii, ale raczej budowania nowych relacji zależności, więc zapraszam do przyjrzenia się tym mroczniejszym i bardziej nieoczywistym aspektom rozwoju naukowego i nauki też współcześnie.
4: To wydaje mi się taki trudny temat, bo na przykład ten zeszłoroczny miał taki aspekt jednak czasu wolnego, więc troszkę taki bardziej sympatyczny, a ten jest taki ciężki.
5: Jest ciężki, ale też jest w nim dużo pięknych historii. Na przykład to, że nosimy pierścionki na drugim palcu lewej ręki, to się łączyło z przekonaniem o tym, że serce jest tym organem odpowiedzialnym za emocje. I z tego serca wypływała do tej lewej ręki żyła, którą nazywano vena amoris, i to była ta żyła miłości. I to mniej więcej z tej opowieści o sercu jako generatorze emocji, co już wiemy dzisiaj, że nie do końca tak jest, łączy się całe chociażby to, jak się dekorujemy, czy jaki sposób, jakie emblematy używamy, żeby pokazać, że jest się osobą, która kogoś kocha, bo jest w jakimś związku małżeńskim na przykład. Więc są też tego typu bardziej pozytywne i bardziej magiczne aspekty myślenia o tym, jak zmiana wiedzy, rozwój wiedzy wpływa bądź nie wpływa na to, jak działamy w świecie i co robimy.
4: Przegląd sztuki survival między 26 a 30 czerwca, a u nas teraz o inwestycjach sportowych na Dolnym Śląsku.
6: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Ponad 1 000 000 zł to są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
4: Pieniądze dostał m.in. uczniowski klub sportowy Lux.
7: Przemysław Jastrząb, jestem prezesem klubu UKS Lux w Smolcu pod Wrocławiem. To jest gmina Kąty Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Jednocześnie jestem też członkiem Komisji do Spraw Ucznictwa Nieolimpijskiego w Polskim Związku Uczniczym i realizujemy taką naprawdę poważną inwestycję społeczną pod Wrocławiem w Smolcu. Jest to Smolecki Park Łuczniczy.
4: Co to ma być?
7: Właściwie to już jest. Otrzymaliśmy w użyczenie od gminy Kąty Wrocławskie około hektarowy teren, całkowicie zdewastowany, porośnięty, zagruzowany, zaśmiecony pod koniec roku 23. Teraz mamy początek 26. Po 2,5 roku prac mamy już tory łucznicze, na których można strzelać do 90 metrów, więc jest to dystans olimpijski, dystans fita taki, że możemy organizować Mistrzostwa Polski między innymi w łucznictwie. Mamy taki w tej chwili jedyny obiekt w aglomeracji wrocławskiej, który spełnia wymogi umożliwiające organizowanie takich imprez tego rodzaju. Obok gmina Kąty Wrocławskie zrewitalizowała park i łącznie daje to teren około 3 hektarów, w którym założyliśmy pierwszą w Polsce sekcję łucznictwa biegowego. To jest taka nowa, można powiedzieć, dyscyplina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Jako klub będziemy organizować też Puchar Europy w Kątach Wrocławskich. Jako pierwsze tak znaczące zawody, jedyne tej rangi zawody, które się w Polsce w tym roku odbędą, to będzie od 9 do 11 października w Kątach. Natomiast w Smolcu w ostatni weekend czerwca będzie właśnie wielki weekend łucznictwa biegowego w ramach Pucharu Trzech Narodów. To organizujemy wspólnie z Niemcami i z Czechami. W niedzielę z kolei Puchar w łucznictwie biegowym w sprintach. I tam tą imprezę robimy wspólnie z Estonią i z Węgrami.
4: Dużo samozaparcia potrzeba było do tego, żeby stworzyć taki...
7: To trzeba byłoby moją żonę spytać, ile to kosztowało. Naszą rodzinę również pracy. Natomiast no... W klubie mamy w tej chwili około 150 członków. Jak organizujemy czyny społeczne, no to przychodzi tych kilkadziesiąt osób, po 40-50, łapią grabie, łopaty, taczki i naprawdę ciężko pracujemy. Tutaj naprawdę bardzo nam pomaga Urząd Marszałkowski, bo od 3 lat chyba jesteśmy jedyną taką organizacją, która od 3 lat otrzymuje dotacje na kolejne etapy rozwoju Parku Łuczniczego. Mamy już dużo urządzeń bezpieczeństwa, no bo przy łucznicy to jest jednak podstawowy warunek, że nie można nikogo zabić, ktoś gdzieś tam jest wokół. To po pierwsze budujemy ścieżki, które są i dla sprawnego poruszania się po terenie, i dla osób niepełnosprawnych, które mogą tam jeździć na wózkach, jak również bardzo dobre właśnie do biegania, tak? Więc zamierzamy w przyszłości też organizować serie biegowe, dlatego że w parku mamy ponad kilometrową pętlę do biegania, więc infrastruktura się zwolna rozwija. Myślimy o budowie dużego obiektu, który byłby całorocznym ośrodkiem dla rozwoju łucznictwa, ale też takim animującym lokalną społeczność, bo w Smolcu tak naprawdę nie mamy żadnej takiej większej przestrzeni kulturalnej, integracyjnej. Mamy świetlicę wiejską, ale ona jest zbyt mała tak naprawdę. Jest tam zbyt duży pogłos, nie można zrobić spotkania, bo nikt nic nie słyszy, więc chcielibyśmy stworzyć obiekt, który będzie jednocześnie pełnił funkcje i sportowe w formie hali. Być może będziemy mogli tam grać w tenisa stołowego, bo też taką sekcję w tej chwili w klubie założyliśmy. No dzieje się po prostu dużo, tak? Więc 100 pomysłów na minutę, z których tak 90 udaje się zrealizować.
4: Czyli ten etap, na który teraz Państwo dostają pieniądze, to jest to bezpieczeństwo właśnie?
7: Między innymi podwyższamy strzałochwyt do wysokości około 5 metrów, tak żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że strzała gdzieś tam wyleci poza teren. Dobudowujemy kolejną część ścieżek, utwardzamy parking, tak żeby był dla służb technicznych, w momencie jak organizować będziemy zawody, też budujemy zaplecze kontenerowe, tam będą toalety, sanitariaty, magazyn na klubowy sprzęt. Tak więc powolutku, dużo metodami gospodarczymi, każdą złotówkę oglądamy naprawdę 10 razy z każdej strony, zanim się zdecydujemy ją wydać, no ale myślę, że to jest naprawdę tak jak szacujemy, no to przez nasz klub, który jest organizacją no, społeczną, Uczniowski Klub Sportowy, to jest jakby stowarzyszenie, które w ogóle nie generuje zysków, dla siebie, wszystko przeznacza na swoją działalność, no to szacujemy, że do końca tego roku wydamy już na ten obiekt 340 tysięcy złotych. Do Smoleńskiego Parku Uczniowskiego zapraszamy wszystkich, od dzieciaków 5-6 lat po naprawdę bardzo zaawansowanych seniorów. W zeszłym roku w biegu, który organizowaliśmy, w biegu łuczniczym, najstarszy uczestnik liczył 73 lata, a więc można i to może być wysiłek właśnie statyczny, ale może być też dynamiczny.
4: Pierwszym krokiem do zostania łucznikiem jest umówienie się na trening zapoznawczy, a informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie na internetowej stronie klubu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
12: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
11: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
13: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
11: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób. Dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
13: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
11: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas dwa razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie, i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat, z roku na rok przychodzą. przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla tych dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
13: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
11: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
13: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
11: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
12: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
13: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
11: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i tak jest. hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na, zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
13: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
11: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
13: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
11: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przyprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
13: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
11: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i, tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
13: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
11: Dokładnie tak. nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy poniedziałek, piątek.
12: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Robimy stworki teraz z pierogów. Sypać mąką? Nie. Proszę bardzo.
17: A ciągle jestem tutaj.
18: Będziemy razem.
16: Praca wspólna, dobrze?
4: Takie warsztaty spędzania wolnego czasu, ale też kursy prawa jazdy, mieszkania treningowe czy diagnozy psychiatryczne to między innymi dostają uczestnicy programu Wsparcie nie tylko na starcie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Sprawdźmy, na czym polega ten nowy, duży wrocławski projekt.
19: Projekt obejmie wsparciem prawie 700 osób. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. Jest to wsparcie ogólnopojętej pieczy zastępczej, ale w ramach projektu będziemy wspierać po pierwsze rodziny biologiczne, po drugie rodziny adopcyjne, czyli dzieciaki w pieczy zastępczej, i po trzecie nasze dzieciaki, które są u nas w instytucjonalnej opiece we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. W ramach projektu będziemy na przykład wspierać w procesie usamodzielniania się, czyli dzieciaki, które wychodzą od nas z pieczy zastępczej, kończą 18 lat i wychodzą w dorosłe życie. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna i tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia

0: Dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
1: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
2: Pierożki z jagodami i z truskawką.
3: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
2: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz i zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
4: Robimy stworki teraz z pierogów.
5: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
6: No, to
5: się chyba nie wyjdzie.
6: A szeroki to snuch.
4: Kogo podsypać mąką? Proszę bardzo.
7: A ja
6: tutaj. Będziemy razem.
4: Praca wspólna, dobrze?
5: Fajnie, nie? Wasze pierogi będą słynne na cały Wrocław.
8: Masz nową.
6: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy zrobimy.
8: Teraz musisz to ciasto.
6: Bo mamy leciutkie. To jest mega cieplutkie.
1: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów, i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
3: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym programie?
0: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas, usamodzielniające się, mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
3: I ile to wszystko potrwa?
0: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych. Z czego, co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych, i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne. Pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik, pedagog, psycholog, to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować takich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
3: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
9: To są bardzo różne potrzeby. Ta młodzież często

0: która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. To są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego. Często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi. Więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
1: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
0: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to, co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
1: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
0: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Ten wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
1: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
0: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projektem też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy okłamywać rzeczywistości, zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
1: Wsparcie nie tylko na starcie, o tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami, na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
2: Paweł Chmielewski, lekarz, specjalista, psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni, dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
1: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
2: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży no, kolejki są wielomiesięczne. Często też no, brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. No, potrzeb jest jakby dużo więcej niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
1: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
2: Postawienie diagnozy no, kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
1: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
2: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć, czy instytucjom edukacyjnym, szkołom. Natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
1: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska?
2: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast no, będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
1: Do programu wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
7: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania, niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
6: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
7: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
6: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
7: Ja przepraszam, przerwa. Jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły? Tak w praktyce?
6: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a niekoniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
7: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
6: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
7: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
6: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
7: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być. Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
6: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
7: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
6: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
7: Mhm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
6: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie, zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwo to będą minimum 3 osoby.
7: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
6: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
7: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
6: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz kieruję instytucją, która została operatorem programu.
7: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
6: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i rolę parasolową w stosunku do tych małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
7: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
6: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
7: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
6: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
7: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
6: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
7: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
6: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował. I to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
7: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
6: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
7: Mhm, to na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
6: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
7: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa, jakie pomysły tych młodych powstaną właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska. A wszystko w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś przypomnę z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, a więc ponownie przypomnę obiektu, który został regionalnym operatorem tego projektu. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócimy do tematu, no i będziemy znali więcej szczegółów.
3: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
8: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
8: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
8: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
5: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
6: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
5: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
6: Tak, przed nami już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli m.in. spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
5: Znane nazwiska dla miłośników.
6: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni, między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
5: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
6: Tak, rzeczywiście. Nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni, w tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
5: Jak można być nominowanym podwójnie?
6: Za 2 powieści, po prostu. Tak.
5: A w tym roku, no właśnie, nagroda jest takim, i wręczenie jej, ogłoszenie zwycięzcy jest takim ważnym punktem festiwalu. Ta 7 nominowanych to kto?
6: Wręczenie Nagrody Wielkiego Kalibru, czyli nagrody dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej ubiegłego roku, to jest zawsze punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Wiadomo, najważniejsze wydarzenie tego festiwalowego tygodnia. Nominowana 7 to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jesz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi 2 debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
5: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
6: Nominowaną 7 wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Omilanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę 7, wcześniej tę długą listę spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają czym wybierać.
5: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
6: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
5: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
6: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
5: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
6: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek porozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
5: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
6: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazujące, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach. Będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady. Wykładowcy pokażą różne odsłony nauki i to, jak wpływa ona na kryminał. Na festiwalu zagoszczą m.in. grafolożka, medyk sądowy, ale też chirurg, którzy opowiedzą... Grafolożka, wiadomo, o roli pisma w kryminałach. Medyk sądowy zdradzi nieco kulisy swojej pracy. Z kolei chirurg opowie nam o śmierci i tabu z tym związanym.
5: No i jeszcze jest spektakl.
6: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W trzy festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo. To oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
5: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
6: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
5: Czyli o Ruskiej na Ruskiej w tak. przypadku tego spektaklu.
6: Dokładnie tak. Można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
5: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
6: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia nagrody wielkiego kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
5: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
7: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
5: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też ścisłe centrum.
7: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o dwie więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i po tym już się bawimy przez całe lato.
5: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
7: Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
5: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
7: Ja myślę, że tak. Po pierwsze zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie 3 rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne zwykle, na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą nie tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień, w mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz. Jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
4: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
8: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
5: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
8: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
5: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
8: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turniejach.
5: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
4: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
8: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no, osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
4: Mhm. A przy okazji też zróżnicowanie tych
8: wiekowe,
4: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami. I jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
5: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
8: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrywkę ułożyć, żeby to była, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
5: To jeszcze tylko podpowiem, harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
12: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
13: A, czyli porównanie tak. tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
12: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
13: Tak, tak. Na...
12: W którym jesteśmy oczywiście,
13: tak, ale... bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
12: Okej, to też.
13: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
12: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
13: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
12: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
13: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
12: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten, to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpił?
5: wystąpi.
12: Dokładnie.
5: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
13: Będzie jego wystąpienie, czyli
5: no,
13: się zgadza.
5: Tak. No zgadza
13: tak.
5: Się.
13: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistom, ale no już nie tak lokalnie działa.
5: Tak jak powiedziałam, dokładnie. Rozwijają się uczestnicy.
13: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery. Jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy. A wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory filmowe, ilustracyjne i aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś
5: tą
13: chłopak z pozytywką...
5: Tak, to szczególnie myślę, że...
13: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Mhm. Więc...
5: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, mhm. ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
13: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
5: Mam, świta mi coś w głowie.
13: Połączenie światów.
5: Tak, ale te nazwiska, które... Mhm. Pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
13: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy
5: tak,
13: się trochę
5: tak,
13: nauczyć.
5: Bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
13: Mhm, tak, tak, tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
5: Wiele czynników, żeby dojść dokładnie na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co dokładnie będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
13: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Mhm. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? I no i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
5: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego
12: prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
13: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
12: Nie, bo, to totalnie nie jest złe.
13: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie o takim, bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. Bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
12: Dokładnie.
13: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
12: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
13: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
12: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
13: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
12: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym Wrofie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda, no może nie była bezpośrednio na Wrofie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
13: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie wrofowym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
12: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
13: Oczywiste, jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą, że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcę jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia, więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
12: Przeplatały.
13: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie. Albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
14: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROW Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROW-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROW-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. W końcówce maja odbędzie się prawdopodobnie największy festiwal fotograficzny we Wrocławiu, ale już teraz jest czas, żeby zapisywać się na niektóre jego wydarzenia.
17: Filip Blank zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii.
5: Intersection Photo Festival odbędzie się we Wrocławiu po raz pierwszy. Szczegóły za chwilę, dokładnie zaraz po opowieści o nowym tunelu, który ma powstać we Wrocławiu. Ma on ułatwić spacery i przejażdżki rowerowe po nadodrzańskich wałach.
18: Będziemy projektować na podstawie koncepcji, którą przygotował wykonawca. Krzysztof Świerczewski, Inwestycje. Będziemy projektować, najpierw szukamy oczywiście wykonawcy projektu, zadania, które będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla tunelu, który będzie położony między osiedlami wrocławskimi, między Kleczkowem a Ołbinem, wzdłuż kanału miejskiego. Tam pod linią kolejową, która prowadzi między innymi w kierunku Oleśnicy, ale też Warszawy, linia kolejowa 143. Planujemy wybudować tunel pieszo-rowerowy wzdłuż kanału miejskiego na rzece Odra, który połączy te dwa osiedla. Będzie to według koncepcji, czyli teraz będziemy wdrażać założenie projektowe, czyli projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt budowlany. Według koncepcji będzie to około 20-metrowa konstrukcja, która pozwoli pieszym i

0: kolejowym i z torami kolejowymi. Niestety niektórzy próbują w tym miejscu przechodzić przez torowisko, co jest ekstremalnie niebezpieczne, więc powstało założenie takie właśnie, żeby połączyć te dwa osiedla. No i to umożliwi po stronie południowej, bo o tej stronie mówimy, połączenie tych traktów spacerowych właśnie w kierunku Łobina, jak i w kierunku Kleczkowa, bo tutaj do tego miejsca docieramy wygodną trasą pieszo-rowerową. Co więcej, ten tunel też będzie miał połączenia właśnie z tymi istniejącymi założeniami, więc tam w sumie powstanie dodatkowo około 100 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nas z tymi założeniami, które już zostały wcześniej zrealizowane. 18 miesięcy będzie na przygotowanie tej dokumentacji. No i to jedno z takich ciekawszych rozwiązań pieszo-rowerowych, które umożliwią kontynuowanie podróży wzdłuż naszej rzeki, wzdłuż jej kanałów.
1: Konieczne były uzgodnienia z PKP?
0: Tak, one na każdym etapie, to nie tylko z PKP, to także z Wodami Polskimi. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana w przypadku PKP, ponieważ jest w planach kolei odległych, oczywiście na razie, remont tej trasy kolejowej także na tym odcinku, aczkolwiek to są już pytania do kolejarzy, kiedy oni dokładnie planują remont tego fragmentu. Wiadomo, że tutaj kluczowym elementem nie jest ten nasyp, tylko kluczowym elementem tutaj jest most nad rzeką Odrą, którym jeżdżą pociągi. No ale to nie jest pytanie do nas. My niezależnie od tego, od tej inwestycji kolejowej, planujemy nasze zadanie. My mamy przygotowane dwie koncepcje, ale realizujemy zadanie, jakby ta koncepcja kolejowa na razie była nierealizowana, ponieważ na obecną chwilę nie mamy daty takiej, którą kolej miałaby wejść na ten teren. Ma w planach zupełnie inne odcinki tej trasy. Więc o tych planach wiemy, a tutaj no, to jest inwestycja, która musi być zarówno uzgodniona z konserwatorem zabytków, jak i z Wodami Polskimi, jak i z koleją.
1: Czyli możliwe jest, że tunel zostanie zrealizowany szybciej niż ten remont?
0: A to na pewno. To my już mamy przetarg na ogłoszoną dokumentację projektową. To już jesteśmy na etapie znacznie bardziej. Poza tym to nie ma w ogóle czego porównywać skali zadania, bo to jest tunel, który będzie miał około 20 metrów, a tutaj chodzi o przebudowę całego olbrzymiego węzła kolejowego. Więc to są dwa zupełnie inne zadania i zupełnie nieporównywalne finansowo.
1: No właśnie, jeśli o finansach, ile będzie kosztować ta dokumentacja dla tunelu?
0: To poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. My dzisiaj mamy przetarg ogłoszony na to zadanie. Nie ujawniamy informacji na etapie postępowań przetargowych.
1: Dokładnej daty powstania tunelu pod mostem kolejowym między Kleczkowem a Łobinem też jeszcze nie znamy. Za to, tak jak już wcześniej wspominałam, znamy już program Intersection Photo Festival, a opowie Wam o nim szefowa marketingu w Concordia Design Martyna Piąta z Wiktor.
2: Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
1: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
2: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
1: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły. Jakie to będą wystawy i gdzie?
2: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitelona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29

0: 5 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordi Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordi. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
1: Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
0: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
1: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
0: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny, ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
1: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
0: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
1: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
0: Nie, tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordi Design na Wyspie Słodowej.
1: Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych Wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
0: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
1: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
0: Zdecydowaliśmy się 4 lata temu na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
1: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
1: Już można.
0: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
2: Intersection Photo Festival od 28 do 31 maja we Wrocławiu i w Legnicy.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę, proszę zobaczyć, to niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozaaminę, mamy aceton. Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
7: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To The Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
6: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem fundacji To The Future i jednocześnie koordynatorem programu Vape Off. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
7: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęłaś się ta pierwsza.
6: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
7: Okej.
6: Bo słowo akcja...
7: Kampania brzmi poważnie.
6: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także, no, bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
7: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi, my posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
6: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez edukatorów w szkołach. No i te ankiety bardzo, to znaczy wskazują jednoznacznie, że poziom wiedzy w zakresie na przykład zrozumienia działania uzależnień, na przykład w zakresie wpływu na zdrowie, wpływu na mózg, wpływu na serce, wyskoku dopaminy, ta wiedza wzrasta, ale my nie wiemy, jak ona długo się utrzymuje. Stąd jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli by nam się udało przejść z takiego myślenia akcyjnego na stałe działania, to byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane. Mam taki właśnie wykaz. Są to badania z roku 2024. Pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tytoń podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej, i te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
7: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
6: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach na przykład nie wolno palić. Nie wolno
7: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
6: Tak. No a teraz mówimy o szkole. Mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest no, jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez stworzenie, no akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
7: Mhm, ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
6: Tak, tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów, powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli, powinien być wyłoniony koordynator w szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby, metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
7: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty, no, nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów no takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
6: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie, z Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Czyli młode też osoby.
6: Tak, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. I ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście. I wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów. I właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne związane z sercem, z mózgiem, ale my myślimy tym takim optymistycznym, kreowanym tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Jest to taki nierealistyczny optymizm. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały, gdzie skłaniamy do tego, żeby przeanalizować tę sytuację.
7: Mhm, czy na młodzież to działa? To znaczy, mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
6: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe. Jak obecnie nadal wiedza na temat e-papierosów nie jest, szkodliwości e-papierosów nie jest tak bardzo rozwinięta. Czyli my, jako edukatorzy, musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
7: To może na podsumowanie. Jak te szkoły będą się zgłaszały? Bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki. I czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
6: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
7: Mhm, ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
6: Tak, część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie przekazując tą informację w newsletterze. I to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny, ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te długotrwałe działania.
7: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape Off, o którym dzisiaj powinien działać przez cały rok. Ja tym samym zachęcam dyrektorów szkół do kontaktowania się z fundacją, a was osobiście do przypomnienia sobie tego menu z początku programu, no i tak zastanowienia się, czy faktycznie to codzienne jedzenie w cudzysłowie na przykład acetonu jest fajniejsze niż chociażby wydanie pieniędzy w jakiejś dobrej wrocławskiej restauracji.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
8: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na ulicy.
9: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
8: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: to promocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Reklama. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110. Po reklamie. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
6: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
1: Waldek,
6: Marcin
5: i Daria.
1: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu
2: Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni, medioznawczyni, Uniwersytet SWPS i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Bolesława Prusa.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych, czy też social mediach, zależy jak tam kto lubi sobie to nazywać, czy po polsku, czy po angielsku. I takim tematem do wyjścia większej, dłuższej rozmowy chciałem zacząć od tego, co się stało właściwie na początku tego roku, czyli najpierw w zawieszeniu i potem banowaniu konta prezydenta Stanów Zjednoczonych, co wywołało duże emocje w internecie na całym świecie. I też u nas w kraju rozpoczęła się dyskusja o wolności słowa w internecie, w mediach społecznościowych. Jak to właśnie wygląda z pani punktu widzenia, jeśli chodzi o wolność słowa w internecie? Można więcej, można mniej? Ktoś może więcej, a ktoś inny nie?
2: Wolność słowa jest taką wartością, która powinna być przyznawana jednakowo każdemu, tak? Czyli bez względu na to, jakiego medium używamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym wspomniał pan redaktor na początku, czyli właśnie zamknięciem konta na Twitterze i w innych mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa, mam pewien z tym kłopot, ponieważ rzeczywiście wolność słowa powinna być dana każdemu i każdy powinien się wypowiadać w sposób, w jaki uważa, że może się wypowiadać, ale znowuż, jeżeli wkroczymy tutaj w takie zakresy filozoficzno-kulturoznawcze, no to znowu, czym jest ta wolność? Prawda? Czy ta wolność będzie polegała na tym, na swobodzie wypowiadania tego, co chcemy wypowiedzieć? Czy z kolei ta wolność będzie bardziej w takim arystotelesowskim założeniu i platonowskim, że dążymy do prawdy, czyli prawda to jest wypowiadanie sądów zbliżonych do rzeczywistości, do faktów, a nie sądów, które są naszą interpretacją faktów. Co jest trudne oczywiście, bo każdy z nas ma swój kulturowy background i każdy z nas zgodnie z naszym wykształceniem, z naszymi poglądami, nie jesteśmy od nich wolni, definiuje to, co widział, czy też redefiniuje to, co widział, tak? Czyli nazywa, interpretuje według swojej wiedzy, swojego wykształcenia. No i oczywiście środowiska, w którym przebywa. W związku z tym to, że właściciele tych mediów społecznościowych, Twittera i Facebooka, nie chcieli, żeby Donald Trump się wypowiadał w taki sposób, w jaki się wypowiadał, zwłaszcza, że amerykańskie media wielokrotnie liczyły, ile przekłamań w tygodniu zatweetował, czy też gdzieś w innym miejscu umieścił. To jakby to rozumiem, że nie chcieli. Ale od razu usuwanie konta jest dla mnie trochę właśnie dwuznaczne, no bo jednak Donald Trump, jak każdy człowiek na świecie, jest osobą wolną i też mógłby korzystać i też korzysta z tej swojej wolności słowa i też się wypowiada w taki sposób, w jaki no, uważa za stosowne. Z tym, że jego wypowiedzi, jak się okazuje, jeżeli je przeanalizujemy, są dość odległe od tego Platona pojęcia prawdy. W związku z tym okej, rozumiem ban nałożony na 24 godziny, udostępnienie znowu możliwości wypowiedzi. Jeżeli ta wypowiedź znowu kogoś obraża, kłamie, bądź ma charakter taki, który my uznajemy, że jest niewłaściwy, my jako właściciele danego medium, no to znowu banujemy. Usuwanie jest dla mnie trochę chyba na wyrost jednak.
1: I tutaj też zastanawia mnie właśnie, bo pani wspomniała o tym właściciele. No każda taka platforma ma właściciela, to są korporacje olbrzymie, to są też duże pieniądze za tym stoją. I każda z tych instytucji, z tych firm ma swój regulamin. I właśnie tak naprawdę w tej pozycji każdy z nich może sobie pod swoim pretekstem według swojego regulaminu usunąć każdego z takiej platformy. Więc w tym momencie, gdzie ta wolność słowa, czy ona faktycznie istnieje w internecie na takich platformach, jeżeli ktoś mimo wszystko decyduje jakby odgórnie, to nie jest przyjęta wspólna prawda, co można powiedzieć, co nie, tylko jest regulamin stworzony przez kogoś.
2: Bo trudno jest zdefiniować prawdę, panie redaktorze, to jest pierwsza rzecz. Ten regulamin, ja bym może porównała do czegoś prostszego. Załóżmy, że mamy własne mieszkanie, w którym robimy imprezę i na tę imprezę zapraszamy bardzo dużo ludzi, ale zapraszamy tych ludzi mówiąc, że są takie reguły i wszyscy są mile witani, ale pod warunkiem, że będą przestrzegać takich, a nie innych reguł. No to takim samym miejscem trzecim jest medium społecznościowe, każde dostępne. No i właściciele takiego pokoju, takiego medium mówią, my mamy takie reguły. No bo jeżeli my będziemy teraz roztrząsali tę wolność słowa i wypowiedzi tylko i wyłącznie użytkowników, czyli zaproszonych gości, to zapominamy trochę o tej wolności słowa i wolności wypowiedzi tych właścicieli tych mediów, prawda? Oni mają mieć równe prawa, prawda? To jest moje, ja do mojego mieszkania zapraszam takich, a nie innych ludzi i proszę, żeby przestrzegali takich zasad. Jeżeli ktoś uporczywie łamie moje zasady, no to też powinienem mieć, czy powinna mieć taką swobodę, żeby ich stąd wyprosić. Stąd wydaje mi się, że to banowanie jest bardziej sensowne niż wyrzucanie na stałe i zamykanie kont.
1: Więc trzeba właśnie przestrzegać tych zasad, które po prostu gospodarz narzuca. I teraz, czy wolność w internecie, no bo teraz, zwłaszcza ostatnio, jest bardzo dużo o tym mowy u nas w kraju też. Wolność w internecie, słowa, wypowiadania się, czy ona, pani zdaniem, z punktu widzenia też kulturoznawczego, czy znawcy mediów, czy ona funkcjonuje? Czy jest coś takiego jak wolność słowa ogólnie w internecie?
2: No jest, bo generalnie możemy powiedzieć tak naprawdę, co myślimy, jakie są nasze sądy. Oczywiście tu powinniśmy też zwracać uwagę, czy nasze sądy nie są sądami, które są dalekie od prawdy, bądź czy nasze sądy nie obrażają kogoś, tak? Bo znowu powinniśmy sobie może trochę na wzór Sartra zastanowić się, gdzie kończy się ta nasza wolność, czy też gdzie ona się zaczyna, czy tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. No bo przecież, żebyśmy żyli w wolnym społeczeństwie, no to każdy chce być wolny i powinniśmy trochę być uważni na innych ludzi, nie tylko na siebie, bo wolność to nie jest tylko swoboda wypowiedzi i wolność do tej wypowiedzi, ale także trochę po heglosku taka samokontrola, tak? Czyli my wiemy, gdzie naruszamy czyjąś wolność i nie robimy tego jako uczciwie, ludzie uczciwi, dobrzy, praworządni, prawda? Więc w związku z tym ta wolność jest trochę negocjowalna i tak się dzieje w internecie, to znaczy jeżeli ktoś nadużywa tej wolności słowa, traktując ją tylko i wyłącznie jako taką wolność do samoekspresji, to wydaje mi się, że jednak ci właściciele tych mediów społecznościowych powinni powiedzieć, okej, stop, w tym miejscu naruszasz wolności innych ludzi tutaj przebywających, w tym naszym wspólnym pokoju, w tym naszym wspólnym pomieszczeniu.
1: Wolność słowa w mediach społecznościowych też często hasłem wolności słowa bronione są często bardzo kontrowersyjne stwierdzenia albo wręcz fake newsy. Dobrze wiemy, że media społecznościowe są potęgą, tam są miliony, setki miliony ludzi. W większości myślę jednak, że młodzież z nich korzysta i to ona z nich czerpie informacje. I teraz, czy ta wolność słowa do wypowiedzi nie równa się masie fake newsów? Jak można to odsiać? Jak zrobić, żeby młodzież, która łatwo łapie informacje, przyswaja je, żeby je odsiać?
2: To trochę powiem o banale. Niestety, pan redaktor mnie trochę do tego zmusza. Mianowicie, tutaj kłania się edukacja medialna. To znaczy, gdyby ona była naprawdę na wysokim poziomie, to młodzi ludzie, bo myślę, że pan redaktor pewnie myśli o generacji Z, czyli tych takich dwudziestoparolatków i młodszych, tak? To gdyby oni byli odpowiednio kształceni także z zakresu poznawania, rozpoznawania prawdziwych, nieprawdziwych informacji i sprawdzania źródeł informacji w wielu źródłach, nie tylko w ulubionym naszym, z którego korzystamy, to naprawdę potrafiliby odsiać prawdziwe informacje od nieprawdziwych informacji. I też bardziej może prawdziwe, nieprawdziwe zamieniłabym na fakty, a nie fakty, tylko sądy i komentarze. Dlatego ja wiem, że to może jest banał, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy ta cyfryzacja i social media są tak powszechnie dostępne, nie tylko dla generacji Z, ale dla każdych poprzednich generacji także, no to jednak powinniśmy się nauczyć rozróżniać, gdzie, co jest faktem, a co nie jest faktem i zgodnie z naszą wiedzą, z naszym wykształceniem, kulturą, w której przebywamy, wyrabiać sobie samodzielnie sądy, czego w mediach de facto dzisiaj mamy mało i to wszystko jedno, czy to są media instytucjonalne, czy właśnie social media.
1: Czyli tutaj problemu pani by doszukiwała w braku edukacji, uświadamiania, jak sobie radzić tak naprawdę, bo social media weszły w nasze życie szturmem, zagarnęły jego część albo i nawet większą, ale nikt nie powiedział, jak obsługiwać takie narzędzie.
2: Dokładnie tak. Co prawda większość tych młodych ludzi robi to intuicyjnie, prawda? Znaczy jakby technologię opanowuje intuicyjnie, no ale jednak wiedzę trzeba zdobyć, nie wiem, od kogoś starszego, kto już ją ma. Kto potrafi ją przekazać. No, oczywiście każdy sobie ją później modeluje zgodnie z własnymi potrzebami. No niemniej jednak jakieś podstawy są potrzebne, czyli właśnie co jest faktem, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Takie podstawowe, kardynalne wartości warto jednak czerpać od starszych, bo oni już mają doświadczenie zwyczajnie w świecie.
1: Najłatwiejsza rada, wydaje mi się, w takiej sytuacji to jest właśnie to sprawdzanie w kilku źródłach, kilka niezależnych źródeł. To też jest podstawa jakby dziennikarstwa, której uczą klasa 1.01. To jest pierwsza nauczka.
2: Tak jest.
1: Kilka źródeł trzeba sprawdzić. Jeszcze jakieś rady by pani dała właśnie osobom, które chciałyby czerpać informacje z mediów społecznościowych, gdzie wypowiada się masa ludzi, też politycy przecież i najważniejsi i w kraju i na świecie, ale w taki sposób czerpać te informacje, żeby mieć chociaż 90% pewności, że to jest fakt, że to, co przeczytaliśmy, jest prawdą.
2: To nie ma lepszej jednak rady niż sprawdzenie w wielu źródłach. Oczywiście możemy, jeżeli, nie wiem, mamy bliską relację, wierzymy, czy też wiemy, że nasi najbliżsi, nie wiem, tata, mama, dziadek, babcia, są osobami, które są dla nas autorytetami, które mają wiedzę w danym zakresie, z którego my mamy mniejszą i chcemy się czegoś dowiedzieć, warto ich zapytać. Warto skonfrontować to, co oni wiedzą, z tym, co znaleźliśmy w sieci bądź w innym medium. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, polecam, moi studenci często korzystają. W każdym razie warto to skonfrontować z innymi ludźmi. Także z naszymi przyjaciółmi, ponieważ to wcale nie znaczy, że jeżeli ja nie mam, jestem, nie wiem, 20-parolatkiem i nie mam wiedzy z danego zakresu, to mój przyjaciel, przyjaciółka może mieć dużo większą wiedzę w tym zakresie ode mnie. Więc warto także rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, czyli właśnie poszukiwać tych informacji, różnych punktów widzenia, różnych światopoglądów, po to właśnie, by wydaje mi się taką najważniejszą wartością było to, że my sami na podstawie zebranych informacji, bardzo wielu różnych, byśmy mogli sobie własną opinię zbudować, własny światopogląd.
1: To, żebyśmy my dbali o to, czy informacje, które przyswajamy, są prawdą, to jest wiadome. Natomiast też zastanawiam się, czy część tego obowiązku nie powinna leżeć po stronie właścicieli, operatorów tych social mediów. Powrócę jeszcze raz na chwilę do Donalda Trumpa, gdzie to tak naprawdę na Twitterze, to przy jego tweetach po raz pierwszy ja zetknąłem się osobiście z tym wykrzyknikiem, który informował o tym, że twierdzenia zawarte w tym tweecie mogą być niespójne z tym, co, o czym się mówi ogólnie, tak? Czy faktami, które są podawane w innych źródłach. Więc czy wszystkie platformy nie powinny iść w tym kierunku, żeby w jakiś sposób chociaż właśnie te najważniejsze konta, najczęściej obserwowane, przesiewać przez te sito faktów?
2: I tu jest klucz w tym, o co pan redaktor pyta, mianowicie najważniejsze konta. Tylko znowuż kategoria, które konto jest najważniejsze, czy najpopularniejszego polityka, czy polityka, który zajmuje znaczące stanowisko, bo jest prezydentem największego państwa na świecie,
1: wydaje
2: prawda?
1: Wydaje mi się, że tutaj kryteria w social mediach wszystko mierzy się w lajkach, w zasięgi i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj wszystkie polubienia, serduszka, kciuki w górę i tak dalej, że to powinno być to kryterium. Jeżeli dane konto obserwuje 10 milionów ludzi, no to warto byłoby się przyjrzeć, czy te treści nie jakby w pewien sposób nie wprowadzają w błąd odbiorców.
2: I tak się dzieje, bo są przecież algorytmy. Każda z platform ma swoje algorytmy, które starają się wychwytywać rzeczy, które są drastycznie odbiegające od reguł obowiązujących w danym medium. Natomiast rzeczywiście tutaj przy Trumpie ten wykrzyknik, że te treści mogą być nieprawdziwe, pojawił się chyba też dlatego, że one były dość niebezpieczne. Choćby to nawoływanie do jakichś zupełnie niekonwencjonalnych sposobów radzenia sobie z COVID. COVID-em, co groziło poparzeniami wewnętrznych narządów ludzi. Niektórzy poszli za głosem i za radami Donalda Trumpa i ulegli wypadkom poważnym, bądź zamieszkom, które miały miejsce. Więc jeśli rzeczywiście jest to konto osoby z bardzo dużą ilością lajków, polubień, bardzo wiele osób obserwuje go, no to rzeczywiście być może właściciele kont powinni bardziej stanowczo reagować. Ale też nie usuwaniem jakby tej osoby ze społeczności.
1: Też nie proponuję o tym, no bo to już faktycznie jest ten najbardziej drastyczny krok, bo to jest odbieranie w tym momencie już głosu, tak?
2: Tak, bo to jest odbieranie głosu, a tak naprawdę jeżeli żyjemy w demokracji, to jednak nie chcielibyśmy odbierać nikomu głosu. Choć z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na współczesną klasę polityczną w wielu państwach, no to zobaczmy, że one jednak się koncentrują na swoich bańkach odbiorców, czy na swoich bańkach zwolenników. Nie do końca patrząc w takiej szerszej perspektywie nawet na tych, którzy się nie zgadzają. A to ja wiem, może to jest trochę naiwne i dużym marzeniem byłoby, gdybyśmy jednak mieli taką klasę polityczną, która myśli dość szeroko. Znaczy nie tylko ona o swoich bezpośrednich wyborcach, ale o wszystkich członkach danego społeczeństwa.
1: Ale wydaje mi się, że to już nie tylko w polityce takie bańki się tworzą w mediach społecznościowych. To każda tak naprawdę dziedzina naszego życia została przez media społecznościowe trochę podzielona, bo ludzie zamykają się w swoich ulubionych grupach, tak? Czy to będzie muzyka, czy to będzie film, aktorzy, czy polityka, o której pani mówiła. Te bańki się tworzą, wydaje mi się, już wręcz samoistnie w tym momencie w mediach społecznościowych.
2: Trochę tak jest i właśnie to jest trochę coś na kształt tego, co robiło grono, czyli te grupy zainteresowań, prawda? Że tam właściwie można było być zaproszonym do grupy, ale o konkretnym zainteresowaniu, czyli takie trochę hobbystyczne, prawda? Kiedyś byśmy użyli takiego słowa, teraz bańki mówimy. Rzeczywiście tak trochę jest, chociaż też zwróćmy uwagę, że każdy z nas ma wiele takich zainteresowań, w związku z tym uczestniczy w wielu bańkach. No i tutaj ten eksperyment Milgrama, który mówił, że o tej sieci oddalenia, 6 stopniach sieci oddalenia, czyli że nasi znajomi w odstępie 6 kolejnych kroków mamy kolejnego wspólnego znajomego. Więc okazuje się, że rzeczywiście świat jest trochę mały i sieć nie tylko zbliżyła metaforycznie, ale rzeczywiście zbliżyła nas bardzo do siebie. Dyskutujemy z ludźmi, którzy teraz mają, nie wiem, drugą w nocy albo trzecią nad ranem, albo, nie wiem, piątą po południu, czy jeszcze jakąś inną godzinę. I nie przeszkadza nam to się z nimi komunikować. I dobrze, dlatego że wtedy te podstawy kulturowe, społeczno-kulturowe, które każdy z nas ma, one mają szansę się wymieszać, mają szansę być przedstawione, pokazane, co ubogaca każdego z nas.
1: I to jest też właśnie kolejna kwestia. Dobra, wydaje mi się, mediów społecznościowych strona to wymieszanie, to taka łatwość w poznawaniu, może nie przyswajaniu, ale poznawaniu nowych kultur, nowych spojrzeń na świat, w sytuacji, w której właśnie nie będziemy się w takich bańkach zamykać, łatwo możemy poznawać świat, siedząc w domu, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji.
2: To prawda. To prawda, to się dzieje właśnie od początku, odkąd internet ma globalny zasięg i kiedy rzeczywiście żeśmy się połączyli w tych sieciach. Poznajemy się nie tylko w grupach zainteresowań, ale też w grupach wiekowych, grupach płci, transpłciowych, różnie jak to każdy siebie gdzieś tam widzi i jakoś siebie definiuje, bądź poszukuje. Więc też ma szansę poszukiwać i znalezienia takiej grupy, czy też takiego zainteresowania, gdzie czuje się dobrze, gdzie czuje się doceniany, gdzie czuje się, że jest wartością dodaną do tej grupy, że coś wnosi, a nie tylko bierze, bo każdy z nas tego potrzebuje.
1: Cieszę się, że pani parę minut wcześniej wspomniała grono, bo chciałem też z panią porozmawiać o mediach społecznościowych w kontekście tego, co sprawia, że osiągają sukces lub, powiem brzydko i dosadnie, umierają. Bo na przestrzeni lat tych mediów społecznościowych powstało bardzo wiele. O wielu na pewno nawet nie słyszeliśmy, bo mogły być lokalne w danym kraju. My mieliśmy grono, mamy chyba nadal naszą klasę.
2: Mamy.
1: No właśnie. Natomiast to są media społecznościowe, które wybiły się, były na topie w naszym kraju bardzo długo, znaczy właśnie nie, może nie bardzo długo, ale były bardzo na topie i szybko, wydaje mi się, zniknęły albo spadły do marginesu. Co pani zdaniem decyduje o tym, czy medium społecznościowe będzie hitem, czy się utrzyma, czy zniknie i zostanie zapomniane.
2: Myślę, że podstawą to jest to, że medium musi się dopasowywać do swoich odbiorców. Bo zobaczmy, bo ci odbiorcy są coraz młodsi, z coraz młodszych pokoleń. Każde pokolenie ma trochę inne potrzeby, prawda? Te pokolenie Z-ek, młodszych Z-ek, bo tutaj też mamy młodszych i starszych, to pokolenie młodszych Z-ek na przykład praktycznie nie ma kont na Facebooku, za to jest bardzo aktywne na TikToku. Dlaczego? Dlatego, że to medium daje im taką formę komunikowania, jaka jest dla nich najbardziej istotna. Znaczy, po pierwsze, postrzeganie, że coś jest prawdziwe, szczere, to jest taka bardzo ważna kategoria dla tej grupy ludzi, a po drugie daje właśnie ten taki element audiowizualności, prawda? Tego ruchu, tego zaangażowania, a nie tylko takich statycznych obrazów, czy też samych treści, które być może są no za nudne po prostu, zwyczajnie w świecie za nudne. Pytanie o to, co powoduje, że dane medium będzie na topie ciągle, jest bardzo trudnym pytaniem, bo to tak jakbyśmy zapytali, dlaczego jakaś firma albo jakaś marka jest na topie albo nie. Znaczy, potrafi dopasować się do coraz to nowego klienta i musi być globalna przede wszystkim. Jeżeli nie zmienia się, jeżeli się nie dopasowywuje albo nie poszerza swojej funkcjonalności tak, żeby mieć coraz szersze grono odbiorców, czyli i starsze pokolenia, i młodsze pokolenia, no to po prostu jest zastępowana przez takie medium, które potrafi to robić. No i tutaj niewątpliwie Facebook i grono, i naszą klasę, że tak powiem, pokonało.
1: Ale to chyba akurat Facebook, grono, nasza klasa, jeżeli byśmy wzięli te trzy ze sobą, Facebook wygrywa faktem, że jest globalny. To jest chyba ten najważniejszy czynnik przy tym. Natomiast też myślę tutaj Facebook w kontekście Snapchata, który też myślę, że można powiedzieć, że odszedł od nas w bólach, ponieważ wszedł też szturmem. No i właśnie, to Facebook się dostosował do nowości od Snapchata, a Snapchat nie potrafił chyba
2: nic
1: w sobie.
2: Tak, nie potrafił nic nowego zaproponować, nic takiego, co by przyciągnęło kolejnych odbiorców, a też zobaczmy, że coraz chętniej skorzystamy z takiego medium, które daje nam wiele możliwości, no bo wspomniany Facebook, możemy pisać, możemy publikować zdjęcia, możemy materiał audiowizualny publikować, audialny, mamy Messengera. Czyli tak naprawdę mamy tak wiele funkcjonalności, możemy zamykać się w bańkach, wielu dopuszczać różne osoby, zamykać się trochę, więc mamy tak wiele możliwości, które ogarniają tak wiele pokoleń i tak wiele potrzeb, że no i oczywiście to, o czym powiedział pan redaktor, jest globalne, to, czyli mamy dostęp do całego świata, to powoduje, że wygrywa z innymi mediami. Snapchat nie potrafił się dostosować, no bo przecież mamy stories na Instagramie, no i de facto to jest to samo, prawda?
1: No właśnie Facebook w pewien sposób zaczerpnął tak naprawdę od Snapchata i właściciele czy tam twórcy Snapchata nie potrafili wyjść z nowym pomysłem tak naprawdę. To było wszystko, co stworzyli, to chwyciło, tylko Facebook to łatwo zaimplementował u siebie.
2: Oczywiście, łatwo zaimplementował u siebie, ale też jeśli myślimy o tych mediach społecznościowych, to też trochę, ja ciągle wspominam te pokolenia różne, dlatego że każde pokolenie szuka swojej niszy. Znaczy ono niekoniecznie chce przebywać w tym miejscu, gdzie przebywają nasi starsi bliscy. Znaczy, gdzie jest mamusia, czy wujek, albo ukochana nawet ciocia. W związku z tym szukają takiego miejsca, żeby, owszem, dobrze, mamy konto na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, gdzie ono jest trochę martwe, to znaczy my biernie obserwujemy, albo tam od czasu do czasu się odezwiemy, ale tak naprawdę aktywność przejawiamy tam, gdzie są nasi znajomi i gdzie nie ma tych naszych starszych bliskich, gdzie my nie musimy się przed nimi tłumaczyć, nie musimy udawać, nie musimy się zachowywać tak, jak oni od nas tego oczekują, tylko wyrażamy siebie. Dlatego powstają coraz to nowe media społecznościowe. No i tak będzie, moim zdaniem. Będą powstawać nowe i będą nowe pokolenia się przenosić, a starsi będą za nimi podążać, żeby trochę sprawdzać te swoje dzieciaczki. książki, ale też jeżeli ktoś dzisiaj ma lat 22 i używa TikToka, albo ma lat 15 i używa TikToka, no to tak się przyzwyczajamy do tego medium, którego używamy, że za jak będziemy mieli 10 lat więcej, to dalej będziemy używali tego TikToka, mimo że prawdopodobnie już kolejne media społecznościowe się pojawią i coś może nowego nam zaproponują.
1: Chyba że Facebook wykorzysta rozwiązania TikToka i kolejna platforma zniknie.
2: Tak też może być, to prawda.
1: Tutaj właśnie a propos ewolucji tych mediów społecznościowych, dostosowywania się do zmian, które są na rynku, też myślę o Twitterze. To jest platforma, którą ja osobiście odkryłem chyba dopiero 3 czy 4 lata temu. Odkryłem, założyłem konto i zacząłem z niej korzystać aktywnie. I przez tych kilka lat ten Twitter bardzo szybko się zmienił tak naprawdę. Początkowo ten bardzo restrykcyjny limit znaków.
2: 140.
1: Dokładnie. Ten, jakby pomysłem na tą platformę było to, że ma być to mikroblog, króciutkie wpisy i tyle. I to miało tak być wiecznie, wydaje się, ale właśnie rynek chyba zweryfikował. Te zmiany musiały nadejść, bo Twitter też wydaje mi się na popularności mocno zyskał.
2: Zyskał na popularności, ale jeżeli myślimy o Polsce, to jednak on, popularność zyskał wśród dziennikarzy, ludzi związanych z mediami i celebrytów i polityków. Dlatego to się stała taka tak naprawdę platforma dla tych grup społecznych, czy też grup zawodowych. Tam są wymieniane głównie zawodowe, polityczne informacje w innym kontekście niż LinkedIn, bo to zupełnie coś innego jeszcze jest, prawda? Ale na świecie rzeczywiście Twitter chyba oprócz Facebooka jest największą platformą społecznościową, która skupia wiele osób, także młodych. Tam się pojawiają na przykład celebryci, influencerzy, którzy igrali z COVID-em. Nie będę może przywoływała tych zdjęć, które się tam pojawiły. No i musiał się zmienić, tak. Tak jak pan redaktor mówi, to znaczy podwojona ilość znaków, zdjęcia, też krótkie teraz materiały.
1: Coś w stylu stories, teraz się pojawiło
2: tak,
1: Flix, krótkie, to się chyba nazywa,
2: Flix,
1: się
2: tak,
1: pamiętam.
2: Tak. Krótkie materiały takie audiowizualne się pojawiają. No musi ewoluować, jeżeli chce konkurować no, z Facebookiem, który no, zawłaszcza te wszystkie formy komunikacyjne.
1: Mówiła pani o tym, że u nas Twitter to głównie biznes, polityka, dziennikarze. Z takim samym podejściem założyłem tam konto. Faktycznie tak wydaje mi się było, ale teraz ja odnoszę takie wrażenie, no to jest to, co ja widzę na tej platformie, że to się właśnie już zmienia. Coraz więcej widać kont, które komentują to, co się dzieje po prostu u nas w kraju, ale one nie są w żaden sposób polityczne ani zrzeszone. To są po prostu ludzie, zazwyczaj młodzi. Jestem zaskoczony, ile osób przed 20 też prawdopodobnie korzysta z Twittera. Ja byłem przekonany właśnie, że to jest takie medium mocno sprofesjonalizowane, natomiast ta młodzież tam się pojawia coraz częściej.
2: No pojawia się, bo szuka swojej niszy, tak? Ta młodzież starsze zetki, czyli te osoby 20-paroletnie, to one niekoniecznie chcą być na tym TikToku, no bo tam głównie mamy 13-latki, 15-latki, prawda? Więc tak trochę jednak dzieci, więc my musimy sobie znaleźć trochę inne miejsce. I to inne miejsce znajdują na Twitterze. Pojawiają się takie relacje sportowe dotyczące, ale też nieprofesjonalne. Tylko właśnie, ktoś jest fanem jakiegoś zespołu i śledzi go, komentuje, ma grono osób, które z nim komentują. Pojawiają się osoby, które zupełnie prywatne, komentujące to, co robią osoby publiczne. Nie będę tu podawała tych ników, które tam się pojawiają.
1: Ale to jest popularne zjawisko.
2: Ale to jest popularne dość zjawisko. I oczywistym jest to, żeby Twitter mógł dalej funkcjonować i konkurować z innymi mediami, to on musi pokazywać właśnie, że się zmienia, że jest nowoczesny, że możemy znaleźć interesujące nas treści. Właśnie nie tylko te zawodowe, które, o których mówiłam na samym początku, choć one dalej dominują.
1: Powoli już niestety musimy kończyć. To tak na zakończenie. Teraz jest TikTok na toku. To jest ten najnowszy i największy gracz na rynku mediów społecznościowych. Sama pani powiedziała, ale tak na pewno będzie. Kolejne będą powstawały z biegiem lat. Czy my już jesteśmy na etapie, kiedy możemy mówić o mediach społecznościowych, dzielić je na stare media społecznościowe i nowe? Czy jeszcze było za mało? Jeszcze ta historia jest za krótka, no bo podział na stare, nowe media wszyscy znamy dokładnie. Natomiast czy już w tej bańce mediów społecznościowych możemy mówić o Facebooku jako stare medium społecznościowe, a TikTok jako już ta nowa fala?
2: Ja bym tak nie powiedziała. Zwłaszcza w kontekście, porównując Facebooka do TikToka, bo Facebook bardzo ewoluuje, bardzo się dopasowuje do swoich nowych uczestników gry medialnej. Natomiast na przykład naszą klasę bym tak zakwalifikowała już jako stare medium społecznościowe czy grono. Wydaje mi się, że moglibyśmy już tak klasyfikować, chociaż no, ta perspektywa tych 20 paru lat, no 30, jeszcze jest chyba trochę krótka.
1: Okej. Okay. I tak zakończymy tym akcentem tą rozmowę. Dziękuję serdecznie za to, że była pani dzisiaj z nami. Ze mną w studiu dzisiaj
2: Małgorzata Bulaszewska.
1: Piotr Gierzyński, to było Miasto Młodości. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio. To jest...
3: Melo.
0: To jest...

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Melo. Melo Radio. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję ją. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.